codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz.

naiwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek

Cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, to i plop.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawi w długoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

to par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Do Brytanii funkcjonalny.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Czas na garść tematów z Poznania i regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
2: Wkrótce.
1: Niebawem wakacje to dobry moment, aby zaplanować lato aktywnie, ciekawie i z pomysłem.
3: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z całą pewnością niebawem przekonają się o tym osoby, które postanowiły sprawdzić się i zgłosiły się na pierwszą w tym roku edycję projektu Wakacje z WOT w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej? Wystarczy po prostu skontaktować się z rekruterem lub Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejść proces kwalifikacyjny. To jest pierwszy krok do zdobycia wojskowych umiejętności i poznania specyfiki służby w WOT. Jak co roku mamy dwa terminy szkolenia. Pierwszy z nich rozpocznie się już 26 czerwca. Uczestnicy szkolenia podstawowego przez 16 dni będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności wojskowe, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa 11 lipca. W tym samym czasie odbędzie się także 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.
1: Drugi termin zaplanowano na 21 sierpnia.
2: Zmieniamy temat.
1: Czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
4: Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
1: Szykujecie kolejną wyprawę tym razem stomatologów.
4: To prawda, już niebawem z Poznania wyruszy grupa stomatologów. To są studenci i wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Organizatorem wyprawy jest pan profesor Kacper Nijakowski. Bardzo, bardzo ciekawa postać, ale również człowiek o ogromnym sercu, który w Jamajce leczył ponad rok temu. Był tam również z grupą stomatologów, więc to jest już druga tego typu wyprawa.
2: To warto wiedzieć.
4: No i cóż, w tej wyprawie oczywiście

0: chodzi o pomoc najbiedniejszym mieszkańcom tego kraju. To oni właśnie zmagają się z problemami stomatologicznymi, ponieważ tych najbiedniejszych ludzi po prostu nie stać na taką wizytę. Zwykle, kiedy boli ząb, muszą sobie radzić z takimi lokalnymi metodami. Czasem jest to antybiotyk, czasem jest to wizyta u wyrywacza zębów, natomiast dzięki tej wyprawie setki osób zyska profesjonalną pomoc.
1: Przy okazji chciałbym zapytać jeszcze o dobromat. Jakiś czas temu mówiliśmy o dobromacie, który stanął przy Kramarskiej w Poznaniu. Do dobromatu mogą trafić okulary. I jak idzie ta zbiórka?
0: Bardzo dobrze. Poznaniacy wspaniale odpowiedzieli na naszą prośbę, na nasz apel o dostarczanie tam okularów. W tej chwili mamy już, myślę, że 1000 par tych okularów. Każdego dnia musimy ten dobromat opróżniać, ponieważ wizytują go poznaniacy, którzy przynoszą swoje okulary. Niektórzy z nich trafiają też do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, bo dobromat jest na parterze, my jesteśmy na drugim piętrze i opowiadają historię swoich okularów. Czasem są to okulary zbierane w całej rodzinie, ponieważ wielu ludzi nie wyrzuca okularów, bo z taką nadzieją, że one jeszcze się komuś przydadzą. I tak się właśnie dzieje. Więc jeśli ktoś z Państwa ma taką parę okularów, to zachęcamy do dostarczenia do nas. Jesteśmy przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Zbieramy okulary korekcyjne, ale również okulary przeciwsłoneczne, ponieważ one również na miejscu tam w tych krajach globalnego południa są bardzo przydatne. Ja sama wielokrotnie brałam udział w takich misjach okulistycznych i wiem, jak bardzo ludzie cieszą się z tych okularów. Myślę, że takie 99% z naszych pacjentów nigdy nie było u okulisty, natomiast nawet nie są w stanie zdobyć takiej pary okularów na własną rękę, ponieważ sklep optyczny w takim kraju jak Republika Środkowoafrykańska jest tylko w stolicy. Do stolicy, żeby dotrzeć, też trzeba środków. Na zakup takich okularów nie stać absolutnie nikogo, więc nasza para okularów może zyskać dzięki szlachetnemu gestowi nowe życie.
1: Mówimy o okularach korekcyjnych, ale potrzebne są też okulary chroniące przed słońcem, którego w Afryce nie brakuje.
0: Tak. Kiedy o tym rozmawiamy, to jakby przypominam sobie wiele takich sytuacji, kiedy ludzie zgłaszali się do nas z zapaleniem spojówek, kiedy zgłaszali się do nas ze światłowstrętem i prosili bardzo o te okulary. Ale pamiętam też sytuację, kiedy takie okulary chronią też wizerunek tej osoby. Pamiętam dziewczynę z Republiki Środkowoafrykańskiej, która została zraniona odłamkiem. Straciła oko w wyniku zranienia. Tam trwała wtedy wojna domowa i bardzo się tego wstydziła. Dzięki tym okularom ta jej niedyspozycja, ta jej, nazwijmy to, ułomność, nie rzucała się tak w oczy, a dla niej to był jedyny sposób na odzyskanie poczucia własnej godności, wartości, więc tak naprawdę za tymi okularami kryje się wiele historii, wiele ludzkich dramatów, ale też wiele historii z takimi pięknymi zakończeniami.
1: Dlatego apelujemy do poznaniaków, Wielkopolan, by zajrzeli do szafy i spojrzeli, czy mają może takie okulary, które im się wysłużyły i nie potrzebują.
0: Tak, drodzy poznaniacy, jeśli takie macie, zachęcamy serdecznie, dostarczcie je do nas. My podarujemy je komuś na dalekim, odległym krańcu ziemi już jesienią. Planujemy dwie wyprawy okulistyczne. Jedna na Madagaskar, druga do Republiki Środkowoafrykańskiej. Wtedy nasi okuliści zabiorą ze sobą te okulary. Jeśli natomiast chcielibyście na przykład adoptować wirtualnie dziecko, też serdecznie do tego zachęcam. Rok szkolny się kończy, natomiast od nowego roku wiele dzieci będzie mogło dzięki Wam pójść do szkoły. Wirtualna adopcja polega na tym, że uiszcza się opłatę 100 zł miesięcznie i w ramach tej opłaty jakieś dziecko znane nam z imienia, nazwiska, z wyglądu, będzie mogło gdzieś w Afryce pójść do szkoły i będzie mogło zmienić swoją przyszłość. Wirtualną adopcję można dokonać przez stronę stowarzyszenia www.dlaświata.org.
1: A jeśli ktoś ma dodatkowe pytania i chce przyjść osobiście do Was, może to zrobić?
0: Oczywiście, zapraszamy. Jesteśmy tuż przy Starym Rynku, przy ulicy Kramarskiej 32, drugie piętro, Stowarzyszenie Dla Świata. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Zapraszamy też osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami, ponieważ mamy do badania okulary, trzeba zbadać moce tych okularów, mamy dwa frontofokometry, to takie specjalne urządzenia. Praca na nich nie jest trudna, można się jej bardzo szybko nauczyć, więc przychodźcie Państwo, odwiedzajcie nas, przynoście swoje okulary, dajcie się nam poznać. Róbmy wiele dobrego wspólnie i razem w Poznaniu.
1: Wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że na naszej antenie mówiła
0: Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie Dla Świata.
1: W programie będzie teraz o stażach studenckich w Poznaniu.
2: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
1: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat, a w zasadzie rozmowę. Zapraszam w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki Urszuli Salamon.
3: Ewa Bem, pierwsza dama polskiego jazzu, legendarna wokalistka, wystąpiła w czerwcu w Poznaniu. Wykonała utwory z repertuaru Moje Piosenki, a mi udało się na chwilę przed tym koncertem z Ewą Bem porozmawiać.
4: Jesteśmy w Poznaniu, tu się spotykamy, a przecież pani ma poznańskie korzenie. Ta poznańskość czasami wychodzi z pani?
5: Ja myślę, że w jakimś sensie i w jakiejś cesze mojej, tak. Bo jestem szalenie obowiązkowa. I poznaniaków też za takich uważam, że są szalenie obowiązkowi. Ja jestem osobą, która chętnie bardzo dowiaduje się o czyichś problemach i stara się im pomóc. I wiem, że też tak robią poznaniacy. No nie tylko. Ale przede wszystkim chyba dlatego, że mam tu po prostu sporo jeszcze swojej rodziny, a ci, których już nie ma, są na prześlicznym cmentarzyku na Górczynie.
4: Znajdujemy się obecnie w podziemiach poznańskiego Zamku Cesarskiego w klubie Blue Note, legendarnym. Jest tu bardzo klimatycznie, to jest taki ciemny klub i pani właśnie w takich miejscach zaczynała. Zastanawiam się, jak panią nastrajają takie przestrzenie w trakcie koncertów.
5: No w tej chwili to już zupełnie inaczej niż 55 lat temu, kiedy zaczynałam. Teraz to się przede wszystkim boję schodów i nie cierpię schodów, a tu jest schodów, można powiedzieć festiwal schodów tu jest do pokonania. Więc to jest coś, co mnie mało urzeka. Poza tym ja już też wolę widzieć niż nie widzieć. Lubię widzieć publiczność, nie tak całkowicie jak na patelni przysłowiowej, ale jednak, żebym mogła z nimi złapać kontakt.
4: No to na tych brawach będziemy z panią łapać kontakt. Dzisiaj gra pani Moje Piosenki z Andrzejem Jagodzińskim. Co musi mieć w sobie piosenka, żeby była pani piosenką, żeby się pani zakochała w tej piosence?
5: Akurat tak się złożyło, że patrząc z dystansu na repertuar swój, który przez te wszystkie lata uciułałam, to rzeczywiście nie mam się czego wstydzić. Były to zawsze piosenki, które niosły ze sobą bardzo duży walor i tekstowy, i muzyczny. I to jest zasada numer jeden. To nie może być napisane na kolanie przez byle kogo. Zawsze jakaś szlachetność musi być w tej piosence, jakaś jej wartość duża.
4: A czy one też jakoś z panią muszą rezonować, coś mówić o pani również?
5: No oczywiście, tekst musi o mnie coś mówić, a jeśli nie, to już moja jest w tym głowa, żeby mówił. To jest właśnie interpretacja, że należy tak zinterpretować tekst, żeby on mówił o tobie, żebyś się bardzo z nim czuła jak z przyjacielem.
4: Zdarzyło się pani zaprzyjaźnić z taką piosenką, z którą wcześniej była pani w stosunkach nieco zimnych?
5: No, jeżeli mówi pani o słynnym sercu, to jest muzyk.
4: Z tą chyba pani się nie udało nawiązać bliższej miłości i zastanawiam się, czy z inną jednak przełamała pani te lody, bo wiem, że tą śpiewa pani dla nas.
5: Ja chyba wszystkie śpiewam dla was. i nie było jakiejś takiej karczemnej już awantury między mną i piosenką. Chyba nie ma takiej, z którą bym się rzetelnie kłóciła.
4: A czy są takie, o które pani walczyła, bo widziała pani, jakie są piękne, jaki mają potencjał i była jakaś podejrzliwość, że nie wylądują w pani repertuarze?
5: O nie, jedna taka była. Niestety było ich bardzo wiele pięknych polskich piosenek, które nie zostały napisane z myślą o mnie i skomponowane. No i właśnie nawet jedną z nich zaśpiewam tutaj dzisiaj. To jest to piosenka napisana dla Graszki Łobaszewskiej. No i właśnie tą piosenkę skubnę sobie na deser.
4: Ja może nie o deserze, a o pomidorach. Cała się ubrałam dzisiaj świątecznie w pomidory.
5: Rzeczywiście, mili państwo, zapatrzyłam się na pani urodę i kolczyki, a nie zobaczyłam, że tu pani jest sama pomidorowa.
4: Jestem pomidorowa ku czci, ku chwale piosenki Pomidory, bo ona jest jedną z moich najukochańszych i bez niej wyobrażam sobie pani koncert, ale ja bym chciała, żeby ona była zawsze na tych koncertach. Czy jest taka piosenka, bez której pani sobie nie wyobraża występu?
5: Powiem, że to są pomidory. Na pewno pani nie tak od razu mi uwierzy, ale może mi pani zaufać, że jedną z takich piosenek są pomidory. I pozwoli pani, że teraz sobie to jeszcze przećwiczę trochę, bo mimo, że śpiewam to już tyle lat, to ciągle jest to piosenka niezbyt łatwa i wymaga naprawdę skupienia.
4: A my polecamy, żeby do tej piosenki wracać. Wracać jak najczęściej. Bardzo dziękujemy. Naszą gościnią była Ewa Bem.
1: Rozmawiała Urszula Salamon.
6: Zmieniamy temat.
1: Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania organizuje kolejny spacer, podczas którego zostaną zaprezentowane możliwości, jakie daje program Zielona Retencja. Uczestnicy zobaczą już zrealizowane inwestycje na podwórkach kamienic i częściach wspólnych budynków wielorodzinnych. Kolejne spotkanie w poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 18. Zbiórkę zaplanowano przy ulicy Niegolewskich 10. Każdy spacer potrwa około godziny.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zmiany w poznańskim magistracie. Od tego zaczynamy to wydanie programu.
6: O tym się mówi.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przedstawił nowych zastępców. To Magdalena Pietrusik-Adamska i Bartosz Derech.
8: No, jeśli chodzi o panią Pietruśkę-Adamską, no to to się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solarskiego.
1: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
8: Też mam jakiś taki dyskomfort, bo być może powinienem zauważyć, tak, pewien poziom zmęczenia, tak, stresu. Jednak 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę, również zmiana pewnej rzeczywistości, bo kiedy obejmowałem urząd w 2014 roku, nie mieliśmy takiej polaryzacji, nie mieliśmy takiego hejtu, nie mieliśmy algorytmów, nie mieliśmy tak naprawdę tych wszystkich botów i tego wszystkiego, tak. No i teraz to też prowadzi mnie do pewnych wniosków, jakie są bardzo ważne cechy na takim stanowisku. Na pewno bardzo istotna jest odporność psychiczna i tutaj Bartosz Derech jest osobą, która będąc wójtem przez tyle lat, podejmując trudne decyzje, będąc przez kilka lat członkiem zarządu regionu, rozumiejącym, jak ważne są relacje z radnymi, wydaje mi się osobą bardzo odpowiednią. No i też nie będę ukrywał, że na dzisiaj, żeby się podjąć takiej funkcji, no to dla mnie jest ważna też determinacja i chęć, żeby to zrobić. Czyli to, że Bartosz Derech, znając mnie ze współpracy na poziomie Metropolii Poznań, zadzwonił, poprosił o spotkanie, przyszedł i powiedział, że chciałby być zastępcą. Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM po tym wszystkim, co musimy posprzątać, tak, to w tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charakter i odwagę. I to bardzo cenię. Także uważam, że tutaj będzie dla nas bardzo ważnym wsparciem. Jednocześnie też nie mam żadnych wątpliwości, że musimy jeszcze bardziej zawęzić współpracę z sąsiednimi gminami i taka osoba, która też będzie potrafiła lepiej spojrzeć z optyki tychże gmin, to jest przyszłość. Dzisiaj widzimy, że w układzie całej Europy ten wzrost PKB, on ma miejsce w obszarach metropolitalnych. Jeżeli nie wykorzystamy tego potencjału, który tkwi we współpracy z gminami w układzie mobilności, układzie oświaty, w układzie również służby zdrowia, no to, to nie będziemy w stanie konkurować z takimi obszarami metropolitalnymi w Europie. Stąd jakby te kompetencje też są dla mnie istotne.
1: To były długie poszukiwania zastępcy.
8: Jeśli chodzi o poszukiwania, no to dla mnie właśnie istotne było zrozumienie tych wszystkich wyzwań, które mamy, odwaga i też nie będę ukrywał, niezależnie od tych wydarzeń, które się miały miejsce w Krakowie, ta odporność psychiczna dzisiaj jest bardzo kluczowa, tak? Czyli w tym zakresie kompetencje zarządcze. Bartosz Derech zarządzał i miał odpowiedzialność osobistą, jednoosobową jako organ za jednak budżet konkretnej gminy. Współpracował z radnymi. To są bardzo istotne kompetencje i teraz dla mnie bardzo ważne było podjęcie takiej decyzji, by to była odpowiednia osoba, która dźwignie ten ciężar. Takich osób, które by chciały, tak, byłoby bardzo sporo. Natomiast z drugiej strony, tak, miałem też świadomość tych uwarunkowań, w których ta osoba będzie działała, tak. Ja mogłem następnego dnia kogoś powołać, tak. Natomiast chodzi o to, żeby to była jak najbardziej kompetentna osoba. To jest zbyt ważne stanowisko.
1: Pani Magdalena Pietrusi-Gadamska, to nominacja na stałe?
8: To jest nominacja na stałe. Natomiast gdyby miała miejsce taka sytuacja, że za kilka tygodni, może kilka miesięcy, ja bardzo bym sobie życzył powrotu Jędrzeja Solarskiego do struktury. Nie chciałbym tracić Jędrzeja Solarskiego w układzie struktury miasta. To jest ktoś, kto chciałbym, żeby w tej strukturze pozostał i mam nadzieję, że jak się upora ze swoimi problemami natury zdrowotnej osobistej, że taki powrót będzie możliwy. Natomiast to oczywiście jest nominacja na stałe. Ja rozmawiałem z Jędrzejem, czy nawet jakiś dłuższy urlop, tego typu właśnie decyzje. Natomiast on absolutnie w tej chwili powiedział, że nie jest w stanie kontynuować pracy. Są pewne obszary, za które ja ponoszę osobistą odpowiedzialność i decyzje, które podejmuję w zakresie zastępców. To jest ta odpowiedzialność moja osobista i to nie partia decyduje, kto jest moim zastępcą. Ja bardzo zawsze chętnie rozmawiam z władzami partyjnymi, z kolegami zarządu regionu czy z poziomu krajowego na temat tego, co należy zrobić, jakie są słabe punkty w zakresie funkcjonowania struktury. Oczekuję od moich wszystkich zastępców współpracy z radnymi, natomiast to nie władze partyjne decydują o doborze moich najbliższych współpracowników, bo ja muszę mieć do nich pełne zaufanie. W przypadku akurat Bartosza Derecha rozumiem pewien problem w układzie jednak też rezygnacji przez niego z funkcji wójta Rokietnica. To jest poważny problem polityczny, to jest wielkie wyzwanie, to są wybory, które trzeba będzie przeprowadzić i rozumiem tutaj, że jest pewien taki konflikt interesów pomiędzy partią a miastem Poznań i tym, że ja uważam jego kompetencje za bardzo istotne na tym etapie działania miasta, tym, z czym się musimy zmierzyć. Natomiast jakby dla partii to jest problem, że trzeba będzie wystawić kandydata w Rokietnicy, że tam trzeba będzie przeprowadzić wybory i ja potrafię zrozumieć jakby tutaj również argumentację moich kolegów z poziomu zarządu miejskiego, krajowego, czy też tych organów politycznych. Dzisiaj ja uważam tak, że wybór Bartosza Derecha jest dla Poznania bardzo dobrym wyborem. W układzie politycznym moi koledzy mają w tym zakresie pewne wątpliwości, ale też nie dlatego, że jest kwestia kompetencji, ale tej niezręczności, że tam trzeba będzie zrobić Rokietnicę wybory. I to są normalne dyskusje, gdzie my przedstawiamy sobie pewne argumenty, na koniec są podejmowane decyzje. Ja się wsłuchuję w te głosy, no ale na końcu ponoszę odpowiedzialność za działanie tej struktury i dzisiaj to jest dla mnie najbardziej istotne.
1: Przypomnę, zastępcą prezydenta Poznania będzie Bartosz Derech, dotychczasowy wójt gminy Rokietnica, który przyznaje.
9: Jestem po bardzo trudnej decyzji. To nie była łatwa dla mnie decyzja, że rezygnuję w trakcie kadencji. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ocenimy ten czas, to jestem ponad 20 lat wójtem. Jest to dobry moment dla gminy w momencie, kiedy oddajemy częściowo bardzo duże inwestycje, które rozpoczęliśmy. Części inwestycje, które się toczą, one nie mają żadnego problemu, jeżeli nie mamy problemu z ich realizacją. Praktycznie faktycznie mamy zakontraktowany budżet na przyszły rok dla naszej gminy z bardzo dobrymi relacjami z radnymi, z bardzo dobrym klimatem. Jesteśmy też świeżo po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nas wysoko oceniła pod względem tego, co robimy w gminie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na lokalizację gminy Rokietnica i do tej pory związki z Poznaniem, no to ten kontakt mimo woli jeszcze będzie, biorąc w szczególności pod uwagę wydziały, którymi się będę zajmował. No bo chociażby kwestia Zarządu Transportu Miejskiego, czyli wspólny system PEKA, współfinansowanie kolei metropolitalnej, więc kontakt z gminą Rokietnica na pewno pozostanie. Odbieram w tej chwili po tej informacji, która się pojawiła odnośnie mojej kandydatury, różne głosy. W większości są to gratulacje, niektórzy żałują, co jest dla mnie bardzo miłe, ale wiadomo, też część osób oczywiście może poczuć się zawiedzona, natomiast biorąc pod uwagę klimat, który mamy w Radzie, biorąc też pod uwagę osoby, które ewentualnie staną do wyborów, jestem przekonany, że przed gminą Rokietnica, po tym olbrzymim rozwoju, który do tej pory się dokonał, są na pewno dobre dni. Podejmujemy w tej chwili w gminie decyzję. Chciałbym, żeby z tego zespołu, z którym współpracowałem, najlepszym rozwiązaniem by było, jeżeli byłby jeden kandydat. Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie, kompetencje, to, co wydarzyło się w gminie Rokietnica, obserwując dotychczasową naszą współpracę, jest to, uważam, dobry moment, żeby podjąć właśnie współpracę i pracę na rzecz miasta Poznania. Współpracę z panem Jackiem Jaśkowiakiem, a konkretnie pracę na rzecz miasta, no w tych sektorach, które zostały mi powierzone. Jeżeli państwo pozwolicie, do końca czerwca pełnię funkcję wójta, rozpoczynam swoją pracę od lipca. Pierwsza rzecz, no to jest zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami, ze wszystkimi materiałami, rozmowa z ludźmi, którzy pracują, którzy są za te rzeczy odpowiedzialne, i wtedy dopiero będę mógł się wypowiedzieć na ten temat, jakie będą dalsze, jaka jest moja ocena tego, co się tam wydarzyło. Na pewno mam w sobie olbrzymią pokorę. To nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem, i przekonać się do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi. Mam w tym zakresie duże doświadczenie w gminie. Zawsze mi zależało na dobrych relacjach. Moje doświadczenie jest takie, jeżeli nie ma dobrych relacji, jeżeli nie ma chemii pomiędzy ludźmi, no to wtedy trudno jest zrobić coś konstruktywnego.
1: Zastępczynią Jacka Jaśkowiaka zostanie również Magdalena Pietrusik-Adamska, do tej pory pełniąca funkcję dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
10: Kryzysy, z którymi sobie poradziłam ja w kontekście czy sytuacji pandemii COVID, gdzie ta duża część koordynacji zadań związanych z łagodzeniem skutków przeciwdziałaniem COVID-owi, czy później koordynacja zadań związanych z kryzysem uchodźczym w Ukrainie, ale także dużo czasami ataków medialnych związanych z realizacją zadań, co jest naturalnym na naszych stanowiskach, jednoznacznie potwierdziły, że daję radę i mam nadzieję, że tak dalej będzie. To była na pewno bardzo trudna decyzja, ale w kontekście tego, co się zadziało. Ta sytuacja była dosyć szybka, niemniej nie ukrywam, że tą propozycję złożył mi zarówno pan prezydent Jaśkowiak, jak i prosił mnie o to pan prezydent Solarski.
1: Jędrzej Solarski, zastępcą prezydenta Poznania, było od 2015 roku.
6: Komunikacja miejska w Poznaniu.
1: A teraz coś dla tych, którzy podróżują tramwajami i autobusami w naszym mieście. Szykują się duże zmiany w płatności za komunikację miejską. Plastikowe karty aglomeracyjne nie będą już potrzebne, aby jeździć taniej niż na standardowych biletach. W związku z wymianą kasowników wszyscy będą mogli korzystać z taryfy przystankowej, mówi Bartosz Trzebiatowski z Poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
11: Będzie można zapłacić za przejechane przystanki bez konieczności zakupu lub wyrobienia karty PEKA, lecz przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej.
1: Nowe kasowniki powinny pojawić się za 2 lata, a tymczasem poznańska komunikacja miejska jest najdroższa w kraju. Za normalny bilet 15-minutowy trzeba zapłacić 5 zł.
6: To warto wiedzieć.
1: Przed nami 70. rocznica historycznych wydarzeń czerwca 1956 roku, jednego z najważniejszych społecznych i wolnościowych zrywów w powojennej historii naszego miasta.
12: W bibliotece te obchody rocznicy powstania poznańskiego czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać czerwony sztandar, poznański czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane związane z Poznańskim Czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice Poznańskiego Czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Iłakowiczówny. Kazimiera Iłakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć, chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać, na przykład podczas naszego wtorku dla seniora.
1: Mówiła Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
6: Z mikrofonem przez Poznań.
13: Jest to czwarta edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej przy szpitalu. Podinspektor Michał Klikowski, zastępca komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także, także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy. Co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu, przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
14: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety powoduje destrukcje, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne, nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że no niestety skutki no są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, no łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, no to już są inne skutki. Niektórzy no są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto no nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, no konsekwencje są przykre.
15: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć, także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego, bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
1: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
16: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. No a po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
17: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś. No myślę, że tak. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
18: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że no jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza, tutaj znaleźliśmy, no to co, no to sobie ją zabieramy, no fajna pamiątka. No tak, tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okastites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli, no właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy oka, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski, to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury. procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów. Tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
1: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
19: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka, mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22, rano już byliśmy o 8 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
1: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak? Takie szlify.
19: Jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni. I to było najważniejsze.
1: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
19: A, to jest lampa, dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
1: I ci ludzie są tutaj teraz?
20: Stanisław Urmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
1: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
20: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich, zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie, na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę grono osób, że pomagając innym, człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia mu jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat, w szkole podstawowej, później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie, jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię i tak już 16 lat.
1: Tak już 16 lat, a tutaj są?
0: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać.
6: Blisko mieszkańców.
0: Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
21: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i u Anety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielkopolska to jeden z najważniejszych regionów na archeologicznej mapie Polski. Wiele razy na naszej antenie mówiłem o odkryciach w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, a tymczasem z rzeki Warty na terenie gminy Wronki wydobyto średniowieczny miecz.
22: No przede wszystkim to świadczy o tutaj, że w tej rejony to nie była puszcza tylko, ale też, że te 1000 lat temu coś się tutaj działo. Jakieś wydarzenia się tutaj były, albo jakieś wojenne. Ryszard Pietrzak, archeolog Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Tak na pewno tego na podstawie jednego zabytku nie jesteśmy w stanie określić. Też to jest zabytek wyciągnięty z rzeki, także gdzie on tej rzeki wpadł lub gdzie on był wrzucony do tej rzeki, no, trudno teraz to określić. Warta jest dużą rzeką i mogło to być przeniesione z pewnej odległości. Teraz to jest, na mieczu jest silna korozja. Mam nadzieję, że badania po konserwacji przeprowadzone pozwolą ustalić przede wszystkim skąd, gdzie ten miecz został wykuty. To się da określić. Da się uszczegółowić chronologię tego znaleziska. No i wówczas już można dopiero coś domniemywać. Na tym etapie jest to trochę za wcześnie, żeby coś takiego mówić. Bo też trudno jest teraz mówić, czy to jest znalezisko, że komuś to wpadło do wody, czy na przykład, że to było intencjonalnie wrzucone. W tym okresie znane są przypadki, gdy te miecze, uzbrojenie, elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. No i od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane do wody przedmioty. Taka największa kolekcja, najbliższa tutaj temu miejscu, bo to jest kolekcja mieczy z jeziora, wydobyta z jeziora Lednickiego. Także takie egzemplarze pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na Grodzisku, przy Grodzisku w Gieczu. Jeden element, ale jakby świadczy o tym, że tutaj coś się działo w tym okresie. Że to nie jest, że tu się nic nie działo, tylko były albo jakieś wydarzenia wojenne, gdzieś ktoś to przeniósł tutaj. Czyli ten miecz jako taki wyznacznik tego wojownika, jakiś znaczący, dla znaczącej osoby gdzieś tam, coś się tutaj działo. Także to nie było zupełnie takie ubocze, zupełnie peryferia tego tworzącego się, tej tworzącej się państwowości gdzieś tam w okolicach Gniezna, Lednicy, Giecza czy Grzebowa.
1: To jest miecz pochodzący z okresu, kiedy Wronek jeszcze nie było.
22: Właśnie Wronek jako miasta, to oczywiście to tak, jak najbardziej. No, Poznań jako miasto też tak naprawdę, trudno mówić w tym okresie. Także to nie znaczy, że nie było miasta, że nic się tutaj nie działo. Te osady wczesnośrodecznym w tym rejonie są, w tym rejonie nadwarciańskim są znane. Jest znany cały system grodzisk z okresu jeszcze takiego przedpiastowskiego. Takim tam najbliższym grodziskiem z okresu tych początków, przed państwowością jeszcze, to jest grodzisko w Pierwoszewie. Tutaj w ten rejon ziemi czołtulskiej był cały taki cykl grodzisk, jakiejś takiej małej organizacji plemiennej, która w wyniku ekspansji Mieszka czy jego ojca została tutaj jakby zniszczona, czyli jakby te struktury, które tutaj były, które mogły mu zagrażać, zostały przez niego zniszczone. O tym znalezisku przede wszystkim trzeba powiedzieć to, trzeba podkreślić to i podziękować panu, który to przyniósł, że to nie, że coś sobie znalazł przypadkowo, fajnie to będzie leżało, kurczę, u niego w domu i kurzyło się na półce. To jest właśnie ta największa wartość tego odkrycia, to jest właśnie postawa tego pana, który to znalazł, właściwie to zabezpieczył, przyniósł, nie zniszczył tego, nie zostawił tego gdzieś tam w domu na półce, bo to mu się rozkruszyło bardzo szybko i nic z tego byśmy nie mieli. Także to jest to, co należałoby tutaj najbardziej podkreślić.
2: Mirosław Tucholski. Wybrałem się na wędkowanie, na wartę, tak? W tym czasie poziom warty był bardzo niski. Wszedłem po kilku rzutach, mówię, przesunę się troszeczkę dalej, na szczyt główki i w tym momencie dostrzegłem ten miecz. Moje zdziwienie było bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą. Po obejrzeniu dokładnym tego znaleziska postanowiłem niezwłocznie przedzwonić do Muzeum Ziemi Wojnieckiej. Po rozmowie z przedstawicielem Ziemi Wojnieckiej doszliśmy do wniosku, że zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem filmik tego znaleziska, dalej delikatnie podnosząc ten artefakt, żeby go nie uszkodzić, przywiozłem do Muzeum Ziemi Wojnieckiej. Ja wiedziałem, że to jest artefakt zardzewiały już i tak dalej. Dlatego miałem świadomość, że trzeba się z tym obchodzić naprawdę delikatnie. Ten miecz podniosłem dwoma rękami. Dalej delikatnie przeniosłem go do samochodu, położyłem na płasko, na wykładzinie gumowej. Podjechałem do muzeum i wówczas też bardzo delikatnie przeniosłem go tu, na salę.
1: Nie było pokusy, by to znalezisko na przykład zostawić sobie w domu?
2: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu. Nie, jestem Polakiem i takie znalezisko historyczne należy do nas, do Polaków. Po prostu udało mi się znaleźć coś takiego i jestem po prostu wewnętrznie z tego bardzo zadowolony. Sam z siebie, że to odkrycie będzie służyć następnym pokoleniom.
3: Daria Wajdeman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej. My patrzymy na miecz, który został znaleziony w rzece Warcie na jednej z główek w pobliżu miasta Wronki, datowany przez archeologa na XI wiek. Generalnie więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć po konserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, według wytycznych z Urzędu Konserwatora Zabytków, miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, w środowisku beztlenowym, także w taki sposób tutaj jest najlepiej, na pewno nie ulegnie żadnemu zniszczeniu i tak w takim środowisku, w takiej wodzie będzie przechowywany do momentu przekazania do konserwacji. Gdy będziemy mieli już tutaj dokumentację pełną, no będziemy się starali od razu przewieźć ten obiekt, bo to na pewno na jego korzyść będzie działało. Trudno mi powiedzieć, jaki to będzie czas, ale obiecano nam, że faktycznie tutaj będzie szybka interwencja. No ze względu na wartość historyczną obiektu przede wszystkim. Ma 90 centymetrów. No niestety cały jest pokryty korozją i pewnie takim szlamem jeszcze trochę rzecznym, aczkolwiek jest w całości. Przez archeolodzy uważają, że jednak jest to dobry stan zachowania jak na ten czas. Jednak ta konserwacja w wodzie, tutaj to środowisko beztlenowe spowodowały, że no zachował się dobrze. Na pewno w części głowni, w środku głowni mniej więcej ma takie przewężenie i tutaj obawiamy się niestety, że no być może jednak po zdjęciu tych wszystkich zewnętrznych war warstwy, no oby nie uległ jakiemuś zniszczeniu, oby nie okazało się, że pęknie. No ale trzymamy kciuki. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy ten miecz zostanie naszą własnością, on od razu będzie przekazany do konserwacji. Tam będziemy się starali, żeby wykonane były też wszystkie możliwe badania, też analizy materiałów, które na nim mamy nadzieję, że się znajdą. I jak tylko wróci do muzeum, być może jeszcze pod koniec tego roku, od razu oczywiście bardzo chętnie udostępnimy go do oglądania. Na pewno poinformujemy wszystkich, że ten obiekt o niezwykłej wartości dla naszego miasta, myślę, że dla całej Wielkopolski, być może też dla kraju, no będzie tutaj dostępny. Oczywiście, że nie mamy takiego eksponatu. Takich eksponatów generalnie na skali całego kraju jest niewiele. Bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum. Jest to jednak obiekt, który mówi nie tylko o naszych ziemiach. Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego, kształtowania się państwa polskiego, więc jest to no, świetna rzecz, nie tylko, tak jak mówię, dla Wronek, ale generalnie dla historii całego kraju. Myślę też, że jako taki materiał naukowo-badawczy dla naukowców też no, przyciągnie tak i samych naukowców i, no, i wielu turystów. Nasze muzeum jest bardzo malutkim muzeum. Pracuje tutaj zaledwie dwóch pracowników merytorycznych, więc generalnie takie muzea nie mają szansy wybicia się wśród wielkich muzeów posiadających niezwykle cenne i wartościowe obiekty. A więc tak, dla nas jest to też duża atrakcja i też możliwość na pokazanie, że małe muzea mają też duże znaczenie w skali regionu. Oczywiście najwięcej i najlepiej wiemy i możemy edukować młodzież, mówić dorosłym o tym, co się tutaj dzieje, bo tak naprawdę to tutaj są te w cudzysłowie skarby wronieckiej ziemi, czyli przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, mnóstwo rzeczy przekazanych przez mieszkańców i o tym możemy opowiadać, ale w większej skali kraju no, jesteśmy niewidoczni. I no, niestety jest też taka polityka prowadzona, że niełatwy dostęp mamy do różnych dotacji z różnych względów, nie spełniamy wielu wymogów, więc w tym momencie jest też okazja na to, żeby moim zdaniem zwrócić uwagę na te mniejsze muzea, które naprawdę dużo pracy wykonują i często wiele większej niż niektóre inne jednostki, bo dwie osoby muszą wykonywać często pracę za wiele osób. Więc tak, jest okazja, żeby spojrzeć na te niewielkie muzea, które robią dużo dobrej roboty. A być może też będzie to taki sygnał dla naszych lokalnych władz, żeby też jeszcze bardziej przychylnie spojrzeć na te wronieckie muzeum.
1: Przypomnę, cenny zabytek został wydobyty z nurtu Warty we Wronkach. Czas na Poznań i teraz będzie o ważnej inwestycji.
4: Trwają prace na ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach. Te prace dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W ramach zadania ulica zyskuje nową jezdnię, chodniki, zieleń czy też infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o postępy na placu budowy, to dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Widzimy też prace brukarskie, czyli układanie nawierzchni krawężników chodników po obu stronach ulicy. Wykonawca zajmuje się też zjazdami do posesji, czy też miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zajmie się też robotami w zakresie nowego oświetlenia, a wcześniej zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej wraz też z hydrantami i przyłączami. Docelowo ten odcinek jezdni ulicy Wawrzyniaka pokryje kamienna kostka. Chodniki będą swoim wyglądem nawiązywać do niedawno przebudowanej ulicy Jackowskiego, która to jest po sąsiedzku.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ulica Wawrzyniaka zmienia się na odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
5: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
8: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to pracy, czy w sprawach rekreacyjnych.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry.
9: Trzymamy kciuki i zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Poznania.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Nowe przepisy drogowe weszły już w życie. Dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą zakładać kaski.
11: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
23: Dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
10: Tylko w tym roku 80% wypadków na hulajnogach w Poznaniu skończyło się obrażeniami kierujących.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
10: Tymczasem rozpoczął się już nabór do programu Zielona Retencja. Można uzyskać dotacje na wykonanie ogródków deszczowych oraz systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu. Dokumenty będą przyjmowane do końca tego miesiąca. Przed nami 70. rocznica czerwca 56. Wyjątkowe wydarzenia z tej okazji przygotowała Biblioteka Raczyńskich. Jest wśród nich wystawa, na którą zaprasza Katarzyna Wojtaszak.
24: Będzie można obejrzeć sztandary i dokumenty życia społecznego związane z poznańskim czerwcem.
10: Wernisaż odbędzie się 22 czerwca.
6: To był Przegląd wydarzeń tygodnia.

0: Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ło, widzisz to co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Reklama.

proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przenika.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO.

0: słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
5: Uwaga na burze u Lewej Grat. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
5: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, poddaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silny opad deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
6: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
7: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
5: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
8: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
5: I słońce, i chmury, do tego przelotne opady deszczu. Spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, maksymalnie na termometrach od 18 do 21 stopni, no ale w rejonach podgórskich i nad morzem zaledwie 16.

0: imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
1: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
0: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
23: Została ostatnia reklama.
24: A cappuccino też za 7?
25: Też.
24: A flat white?
25: Też.
24: A...
25: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
2: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
1: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
2: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Autopromocja. Mamy tylko siebie, a przed
1: nami świat. 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne o ścieżnicę drzwi zewnętrzne.

0: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
1: Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
2: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
1: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto, Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria, na północy na wschodnim wybrzeżu spotkanie Brazylia-Maroko.
0: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, na termometrach od 18 do 22 stopni.

0: to promocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: I dwa przynajmniej.
3: Dwa minimum.
2: Nie słuchaj się tego.
4: A jestem mały, mi każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Miejskie dżungli i promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
3: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
2: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Została ostatnia reklama.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
8: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
7: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Dzień dobry Państwu, jest 10:00. Już za chwilkę zaczniemy sobotni koncert życzeń w Radiu Pogoda. Ale najpierw, jak zawsze, posłuchamy sobie wiadomości i prognozy pogody.
15: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska.

0: w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwycięzczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
1: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
0: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 21 na Dolnym Śląsku.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, zaczynamy koncert życzeń. Witam w sobotę, mój ulubiony dzień tygodnia, kiedy mogę zasiąść przed mikrofonem i przekazać Państwu dobre słowo. Dla Was i dla Waszych bliskich dzisiaj imieniny obchodzą Antoni, Grzegorz, Olga i Tobiasz. I dla Państwa zaśpiewa Bemi Bem, Kolorowe Lato.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I pierwszy telefon dzisiaj wykonamy do pani Sylwii.
2: To Sylwia, nagraj wiadomość. Jak będę mogła, to szybko odsłucham.
1: No, pani Sylwio, no to niech pani odsłuchuje, niech pani ściska. Robert Janowski, Radio Pogoda. Niech pani ściska za szyję swojego Edwarda, który napisał: 10 czerwca mija 48 lat, jak oddałem ci wszystko, co miałem. Siebie. I po tylu latach, Sylwuniu, kocham cię nieustannie. Jestem w tej chwili trochę niedysponowany, ale jak tylko się podkuruję, znowu chcę cię zabierać w najciekawsze miejsca świata, żebyśmy mogli wspólnie cieszyć się naszymi pasjami. Podróżowaniem, nurkowaniem, jazdą na nartach. Jestem ci bardzo wdzięczny, że jesteś przy mnie, bo mam kogo rozśmieszać. Jesteś całym moim światem, Edward. No, pani Sylwia, taka niespodzianka. Pewnie sobie pani zachowa to nagranie na zawsze. Niech tak będzie. Pozdrawiamy serdecznie, Radio Pogoda. No i Michał Bajor jeszcze do tej wiadomości dla pani Sylwii zaśpiewa. Taka miłość w sam raz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz moja sekretarka, czyli moja Basia, piękna, wspaniała.
2: Z okazji imieny mojej kochanej synowej Kasi chciałam złożyć życzenia: dużo zdrowia, uśmiechu, zadowolenia, niech słonko zawsze Tobie świeci, dużo szczęścia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
1: Dla synowej Kasi, żeby słonko świeciło i wszystkiego dobrego. I tak od teściowej, aby takie słowa padały zawsze, od każdej teściowej, dla każdej synowej. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam taką ładną dedykację od siostry do siostry, ale pani Jadzia nie odebrała telefonu, więc przeczytam. Pani Jadwigo, od Halinki, twojej siostry, która pisze: moja siostra Jadwiga 7 czerwca, czyli kilka dni temu, obchodziła urodziny. Bardzo bym prosiła, żeby przekazać jej życzenia. Te same jej składam od 70 lat. Uwaga, każda pszczółka miodek czuje. Ja dziś tobie powinszuję, żebyś, siostro, długo żyła, a po śmierci w niebie była. No to tradycji stało się zadość. Jak te same od 70 lat, to bardzo proszę. No i Zbigniew Wodecki zaśpiewa: lubię wracać tam, gdzie byłem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I mam z mojego maila wiadomość od pani Irenki. A, dla mojej córki Moniki, panie Robercie, za dobre serce i pogodę ducha. I moim kochanym wnuczętom, Xaveriemu, Oliwierowi i Laurze, samych dobrych dni. Jestem daleko, ale moje myśli są zawsze z wami. Babcia Irenka. PS, kocham was, słuchacie Radio Pogoda. Pozdrawiam ze Strasburga. O, widocznie pani Irenka ma aplikację na telefonie i za darmo sobie nasłucha ze Strasburga i tą aplikację też sobie ściągnęła na telefon za darmo. Dziękujemy, pozdrawiamy Strasburg.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocję.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Została ostatnia reklama.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: Nie powiedziałem przynajmniej.
3: Dwa minimum.
2: Nie słucha się tego.
4: A jestem mały, mnie każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Już mamy 11, słuchają Państwo oczywiście koncertu życzeń sobotniego. Już za chwilkę wrócimy do tychże życzeń i dobrych wiadomości. Ale właśnie, może najpierw posłuchamy sobie dobrych wiadomości, takich ogólnych dla nas wszystkich Polaków. I prognoza pogody też.
19: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
19: Marcin Krzamiński. Uwaga na burze. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił ośmiolatek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
20: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadka.

0: do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wietrznym Mieście. Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: 19 stopni maksymalnie na Wybrzeżu, w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami też burze.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Proszę Państwa, przed nami jeszcze 3 godzinki, podczas których będę przekazywał Państwa życzenia dla Waszych bliskich. Szybko jeszcze przypomnę, jak się zgłosić, więc adres mailowy, bo tam się pisze informacje, które zresztą chętnie czytam, robert@radiopogoda.pl, albo do Basi dzwonimy 22 444 4004, tam się nagrywamy albo zgłaszamy się przez formularz na naszej stronie radiopogoda.pl, więc czekam na Państwa zgłoszenia. Teraz mamy tylko siebie. Kto to śpiewał? No, oczywiście, że Partita.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Pauliny dzwonimy. Dzień dobry, pani Paulino.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. A propos pani imienin, mam życzenia od... Poczekaj, Sebastian się podpisał i też Anielka i Sebastian.
2: Oj, tak.
1: Anielka i Sebastian. Poczekaj, Sebastian to mąż, a Anielka to wasza córka.
2: Zgadza się.
1: No dobrze, teraz kochana żono i mamo, tak się zaczyna. Z okazji twoich imienin składamy ci najserdeczniejsze życzenia, że dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, samych pięknych chwil każdego dnia. Dziękujemy za twoją miłość, za twoje ciepło, za twój uśmiech, który rozjaśnia nam świat.
2: Ojejku.
1: Wiesz, co robisz? Jak się uśmiechasz, jak się świat zmienia, Paulina? Zobacz, jak to. Jakie to łatwe.
2: No tak.
1: Tak naprawdę. Ale powiedz mi, spóźniłem się, czy wcześniej dzwonię?
2: W sobotę były imieniny.
1: No to nie. No to co? No to powtórka z rozrywki.
2: Każdy dzień jest dobry na życzenia.
1: No właśnie. Tak sobie pomyślałem, kto z was słucha w rodzinie Radio Pogoda, że taki pomysł był od Sebastiana?
2: No, zaczęło się od męża.
1: A, od niego właśnie. Zaraził
2: tak,
1: cię
2: tak.
1: Trochę?
2: Troszeczkę tak, tak. Muszę przyznać, że zaraził.
1: No widzisz, radio dzwoni jednak do naszych słuchaczy.
2: Nie spodziewałam się, tak. Coś tam córka powoli przebłąkiwała, ale pomyślałam, że to żart jakiś, a to jednak nie.
1: No widzisz, nie, to wszystko prawdziwe. A Anielka ile ma lat już?
2: We wrześniu 6 skończy.
1: A, to maleńka, bo moja już 28. Też Anielka.
2: No. Też Anielka, o, no, proszę bardzo, jak miło.
1: Tak. No dobrze, Paulinko, żyjcie sobie szczęśliwie, dużo miłości. Wam życzę wszystkiego dobrego dla was.
2: Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia, dziękuję.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia i jeszcze Frank Sinatra. As time goes by. Bardzo fajny utwór.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I ponownie Basia chciałaby coś powiedzieć. Co tam się nagrało? Posłuchajmy sobie.
2: Prośba do pana Roberta Janowskiego o przekazanie w koncercie życzeń wiadomości do Janka z Piotrkowa Trybunalskiego. Przypomnę, że poznaliśmy się w Kudowie Zdrój. Zbyt krótki czas, jaki nas dzielił, nie przekazałam mu mojego telefonu. Nie potrafię o tobie zapomnieć. Proszę, zadzwoń do mnie. Telefon zostawię u pana Roberta. Choć upłynęło tyle lat, nadal jesteś w moich snach. Pozdrawiam serdecznie, Danusia z Wrocławia. Wiem, że słuchasz Radio Pogoda, może się uda. Do miłego usłyszenia.
1: Ja cię, ale pięknie, co? Boże, tyle lat minęło, a Danusia cały czas motylki ma w brzuchu i fruwają. Janku z Piotrkowa, musisz słuchać teraz tej audycji, musisz do nas zadzwonić albo nagraj się, powiedz, że jesteś Jankiem z Piotrkowa i też Danusia ci bliska jest twemu sercu i tak już potem was połączymy. Będzie pięknie wszystko i szczęśliwie. Oby się wszystko udało. Danusiu, dziękuję. Widzisz, przekazałem, teraz tylko czekamy na to, żeby Janek usłyszał i się odezwał. Będzie dobrze. Wszystkiego dobrego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja. Mamy tylko siebie, a przed
1: nami świat. 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy do pani Małgorzaty, do Gosi, czyli...
2: Halo?
1: Pani Małgosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenia dla pani a propos 10 czerwca.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dobrze mówię, urodziny, imieniny i rocznica ślubu, tak. Wszystko w jednym dniu?
2: Tak, tak, tak.
1: Ale sobie radę wybrałaś się. Dzień, co? To musisz dostać... Musisz dostać 3 prezenty przynajmniej.
2: No, czasami się zdarzy, że...
1: Że więcej.
2: No, na pewno.
1: Słuchaj, domyślasz się, kto ci przysłał życzenia?
2: Podejrzewam, kto ma takie pomysły.
1: Okej, dobra, to przeczytam. Najpierw. Dziękuję ci za twoją przyjaźń, za życzliwość, za twoje dobre serce. To prawdziwe szczęście mieć obok siebie tak wspaniałą sąsiadkę i przyjaciółkę. Niech spełniają się twoje marzenia, niech wokół ciebie zawsze będą ludzie, którzy darzą cię miłością i szacunkiem. Wszystkiego najpiękniejszego, kochana Małgosiu. I pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Oczywiście Agnieszka.
2: Bardzo dziękuję.
1: I bardzo proszę, panie Robercie, o piosenkę Małgośka Marlin Rondowicz. Już sobie przygotowałem. No to miłe, co?
2: I wzruszające i naprawdę przyjaźń, która trwa no prawie 50 lat.
1: No ale jak się zaczęło?
2: Mieszkamy od zawsze koło siebie.
1: Ale z sąsiadami różnie bywa, wiesz sama.
2: No tak, ale naprawdę nie mogę narzekać. Mamy super sąsiadów.
1: O Jezu, no to jest szczęście prawdziwe.
2: Tak.
1: No to można i dom zostawić, i klucze do domu, i tam kwiatki można podlać, i pieska podrzucić, różne rzeczy.
2: Dokładnie tak jest.
1: Jak rodzina, nie? Tak jak rodzina tak. Już.
2: Tak, Małgosiu. Tak, wszystko o sobie wiemy.
1: Wszystkiego dobrego, ucałuj Agnieszkę. My was serdecznie pozdrawiamy od Radia Pogoda.
2: Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
1: Pa, pa.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo pa, proszę. Pa. Bardzo proszę, pa, pa. No i co, Małgośka? Małgośka, teraz tylko, że w wykonaniu Marli Rodowicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila informacja od Arkadiusza dla Izy. W dniu twoich urodzin, kochana, życzymy ci, aby każdy dzień był jak wakacje. Pełen słońca, uśmiechu, niezapomnianych chwil. Obyś zawsze była otoczona miłością i radością, a wszystkie marzenia się spełniły. 100 lat, 100 lat. Arkadiusz dla Izy. Teraz nie wiemy, kto jest dla kogo kim, ale nieważne. Przekazaliśmy, no to 100 lat. Izunia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama. Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
10: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
0: Reklama.
11: Jest południe, proszę państwa, trwa sobota. Dla nas wszystkich połowa koncertu życzeń w Radiu Pogoda, do którego za chwilkę wrócimy. Teraz wiadomości, prognoza pogody.
12: Za chwilę Balcarzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
13: Trochę o kolejach zapomniano.
12: Ale jak mówi premier, to się już zmienia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
12: Marcin Krzemiński. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
14: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
12: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
15: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
16: Jak to gdzie?
15: Do Łomży.

0: Rzeszu 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Dzień dobry Państwu, kolejna godzina koncertu. Życzeń przed nami. Na początek może posłuchamy sobie, co na naszej sekretarce Baśce się nagrało.
3: Dzień dobry. Czy mógłbym prosić o melodię dla mojej żony z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego? To jest Basia z Nieporętu. Wacław, mąż. Wszystkiego najlepszego życzę. Długiego pożycia. Do widzenia.
2: No Wacuś, no długiego pożycia, mówisz 60 lat razem z Basieńką. Boże, długie pożycie. Wspaniałe, wspaniałe. Co ja bym wam mógł tutaj poradzić? Bo wszystko wiecie, macie receptę na szczęście. No, trzymajcie się za rączki, żyjcie sobie w szczęśliwości. Voulez-vous danser? Zaśpiewa wam tylko i dla was i wyłącznie Ricky Poveri.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Grażynka i Jurek dla pani Ewy. Teraz nie wiem, kto jest dla kogo kim, ale nieważne. Z okazji 84. urodzin składamy naszej kochanej Ewie najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, pogody ducha, nieustającej radości, uśmiechu na każdy dzień, wielu pięknych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Niech każdy dzień przynosi ci powody do szczęścia, a marzenia, nawet te najskrytsze, spełniają się w zdrowiu i pomyślności. Taka regułka, prawda? Klasyczna. 100 lat, Ewa. Wszystkiego najlepszego z okazji 84. urodzin. Grazia i Jurek, czyli Grażynka z Jerzym, bo to się zwykle tak zaczyna, śpiewa Bogdan Mazuka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila. Witam, przesyłam najlepsze życzenia z okazji urodzin. Dla przyjaciółki Dorotki. Mamy urodziny w tym samym dniu, Dorota, choć jestem od ciebie nieco starsza, na kilka godzin. Wszystkiego, co najlepsze, zdrowia i pociechy z synów, Kasia przesyła dla Doroty. No to przekazaliśmy i wszystkiego najlepszego dla pani.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Została ostatnia reklama.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej, za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej, przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej, przystanią.
2: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
3: Za panią,
2: bynajmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
2: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże?
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie?
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
1: I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Basieńki lub do Pawła. Ważna, miła informacja, więc dzwonię.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Basiu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń, więc jak koncert życzeń, to są życzenia. Podpisał się Kuba i Piotr.
2: Dziękuję bardzo, moje dzieci.
1: Twoje dzieci. Słuchaj, tak. Twoje dzieci dobrze ci życzą, bo piszą właściwie do ciebie, Baśka, i do Pawła.
2: Bardzo.
1: Piszą mnie. Tak. Miłość odnalazła was w dojrzałym wieku. Przyszła niespodziewanie, a kiedy już wkroczyła, to porwała was na wspólne odkrywanie świata. W tym miesiącu powiecie sobie tak na ślubnym kobiercu. Z tej okazji chcemy wam życzyć, aby miłość była jak wino, im starsza, tym lepsza, a każda kolejna wasza podróż była spełnieniem wspólnych marzeń. Niech na kilka dni przed waszym ślubem zaśpiewa wam Eleni Miłość jak wino. Już sobie przygotowałem piosenkę. Baśka, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję bardzo. Spodziewałam się bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Wszystkiego najlepszego na nowej drodze.
2: Dziękuję
1: życia,
2: panno. Oczywiście w imieniu Pawła, mojego również. Dziękuję bardzo.
1: Panna młoda.
2: No, dziękuję. Bardzo mi przyjemnie, bardzo mi miło.
1: Baśka, ale masz już sukienkę?
2: Wszystko jest przygotowane, oczywiście.
1: No tak. Ja dojrzała, miłość jest piękna, nie?
2: Tak, najpiękniejsza, to prawda.
1: Najpiękniejsza, tak, niczego prawda. Nie trzeba udawać. Wszystko jest jakby naturalne, nie?
2: Dokładnie, jest. Tak.
1: Dzieciaki, co wy wiecie? Mając 20 lat. Nie, to też jest piękne, oczywiście. Zawsze jest pięknie.
2: Tak, ale to jest już takie faktycznie przemyślane, dojrzałe. No i tak jak powiedziałeś, niczego nie trzeba udawać.
1: Baśka, o jak fajnie. No to niech wam się wiedzie, naprawdę. Niech wam się wiedzie, zresztą wiem, że tak będzie. No.
2: I w swoim imieniu, mojego przyszłego męża. Pomóż.
1: Tak, pozdrów Pawełka, ale fajne, że fajnie, że dzieciaki napisały, że synowie, popatrz.
2: Tak. Wspaniałe. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
1: Pozdrawiam cię, Baśka.
2: Pozdrawiam. Pa. Dziękuję, do widzenia.
1: Do usłyszenia. Eleni, miłość jak wino teraz dla pani Basi i dla pana Pawła.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam wiadomość od Michała, który chciałby sobie złożyć życzenia urodzinowe, bo wczoraj miałem urodziny, panie Robercie. Niestety nikt z rodziny nie słucha Radia Pogoda, więc nie mam komu zamówić życzeń. Jeśli to możliwe, prosiłbym o życzenia od pana. Samo wspomnienie wystarczy. No, czytam już to, Michał. Słuchaj, ale jest na to metoda. Jak mówisz, że nikt z rodziny nie słucha, no to przecież wiesz, jak to się robi. Apkę za darmo na telefon, albo jak macie zasięg stały, no to jeszcze lepiej. I wtedy już będzie porządnie od rodziny. Chociaż w momencie, jak składam ci życzenia, to też możesz mnie traktować jako rodzinę. Michał, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
3: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
4: Ja uważam, że więcej.
3: Nie powiedziałem przynajmniej?
4: Dwa minimum.
3: Nie słuchaj się tego.
5: A jestem mały, mi każą półtora.
0: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Została ostatnia reklama.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
22: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
22: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

0: zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Farm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
7: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
6: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
7: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
8: Reklama. No, 13, proszę Państwa, już, więc zaczniemy za chwilkę ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania. Jeśli jeszcze nie zdążyliście Państwo wysłać swoich życzeń, to dobry moment. Czas na wiadomości i prognozy pogody. Za chwilkę wracamy.
9: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
10: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
9: Chodzi o wizytę za oceanem.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Marcin Krzamiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
11: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
12: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
11: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
9: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
10: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
9: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach

0: Pani Elwirka do mnie napisała: robert@radiopogoda.pl. Był kiedyś wspaniały gitarzysta Trini Lopez. Kojarzę. Jego piękną piosenkę chcę zadedykować wszystkim ludziom. Powinna być sztandarową piosenką, szczególnie członków klubu Pogodnych Ludzi. Serdecznie cię pozdrawiam, Robercie. Elwira, Lemon Tree. Ach, to fajne, to są lata 60. O, ale to jest sympatyczna piosenka. Więc Lemon Tree może nie tylko dla członków klubu Pogodnych Ludzi, ale dla wszystkich, którzy słuchają Radia Pogoda.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basia, kto się nagrał? Słuchamy.
2: Dzień dobry. Mówi stała słuchaczka Radia Pogoda. Chciałabym w koncercie życzeń złożyć do pana Roberta Janowskiego życzenia dla mojej córki i zięcia, którzy obchodzą urodziny 5 i 6 czerwca, żeby spełniali wszystkie swoje marzenia jak dotychczas. Zdrówka im życzę i powodzenia dalszych i sukcesów w dalszym życiu. Dziękuję. Mama Grażyna.
1: No, pani Grażynko, pięknie dla dzieci. Niech im się wiedzie, ale że od razu stara słuchaczka. No, dojrzała słuchaczka Radia Pogoda i wierna słuchaczka Radia Pogoda. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy panią Grażynkę i dzieciaki.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja. Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem, w samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
0: Została ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Janiny zadzwonimy.
2: Halo?
1: Pani Janino, dzień dobry, Robert Janowski, kłaniam się. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, ponieważ mam dla pani takie życzenia od męża, od Andrzeja, tak? Dobrze zgadłem?
2: Tak.
1: Tak, i pan Andrzej pisze, a kiedy były właśnie urodzinki czy imieniny?
2: Urodziny.
1: No to dzisiaj są ponownie. Pan Andrzej pisze najserdeczniejsze życzenia dla mojej ukochanej żony, Jasi. Dużo zdrowia ci życzę i miłości. Życzę ci pociechy z wnuczek i niech ci słoneczko pięknie świeci. Życzą ci kochające dzieci Beata i Piotr z rodzinami. A jeszcze Andrzej Pitt dopisał: przepraszam za wszystko, co było złe z mojej strony. Kocham cię bardzo. W piersi się uderzył, pani Janino.
2: Tak, tak.
1: No to
2: tak,
1: najważniejsze. Dobrze skończył,
2: tak,
1: myśl.
2: Dziękuję.
1: Wszystko dobrze, pani Janinko, zdrówko?
2: Tak, dziękuję.
1: No to fajnie,
2: tak,
1: najważniejsze, żeby w głowie było dobrze, to będzie i zdrowie dobrze. Pozdrawiamy serdecznie, tak, od Radia Pogoda, pani Janino.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: I Piotrusia, i Beatkę, i Andrzejka też proszę pozdrowić. Powiedzieć, że dziękuję. Dzwoniłem. Dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia.
1: Wzajemnie. Miłego popołudnia. Życzymy i dołączamy piosenkę Dzień bez miłości. Ada i Korda. Piosenka ulubiona Izy, mojej przyjaciółki, mojej wydawczyni, redaktorki, nadredaktorki, która siedzi obok mnie i się cieszy i kiwa głową.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady, dzik.

0: jak sztubak z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał po tygodniu z

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dzisiaj to wszystko. Z mojej strony oczywiście, ale za chwilę będą nasze sympatyczne trzy świnki, czyli Wojtek, Krzysio i Włodzimierz. Zapraszamy serdecznie po 14.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive. Tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą Seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Została ostatnia reklama.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Reklama.
22: Bye-bye.

Yeah.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa, wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Pogoda, Orina Krajewska.
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciśnie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Godzina 14:00, wiadomości przed nami, prognoza pogody i uwaga, 99. odcinek Świnek Trzech.
13: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Odsłoniło go zapadlisko.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Marcin Krzamiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
14: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
13: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Herzogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
15: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
13: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów. Dalej korytarz był zasypany. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
13: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Już jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacek Pijanowski.
2: Krzysztof Szewczyk.
3: I ja, Włodzimierz Zientarski.
1: No świetnie, że jesteś, wiesz?
3: Ale trochę zachrypnięty.
1: Tak?
2: Aha. Pomów się, kto jest zachrypnięty? Ty ja, czy ja?
3: A to ty i ja. A ty, to jakaś plaga u nas, uważaj, teraz Wojtek.
1: Ja nie jestem jeszcze
3: zachrypnięty.
1: No oczywiście, jak wy jesteście, to ja też będę.

0: Jabłka oraz gry, oraz gry to my.
1: Wiecie co jeszcze?
2: No.
1: Byłem poza Warszawą.
2: No.
1: I na banerach, takich plakatach, widziałem Ewę Bem.
2: Ona poza Warszawą też?
1: Tak, ona mieszka w Warszawie.
2: Ale ona sama tych plakatów nie powieszała, tylko Radio Pogoda rozwiesiła.
1: A może rzeczywiście.
2: No, no.
1: Pod papugami, znacie taką piosenkę? Wiecie, kto śpiewał?
3: Pod papugami Niemen.
1: Nie tylko.
2: Właśnie. Mhm.
3: Kto jeszcze? Odważył się?
1: Był przed taki chwilą piosenkarz, który nazywał się, śpiewał z Czerwono-Czarnymi również, przedtem z Luxembourg Combo, Józef Ledecki.
3: Nie znam.
1: On ciebie
3: A kto był pierwszy? Ledecki czy Niemen?
1: Tak.
3: Był pierwszy.
1: Tak.
3: To Niemen zrobił plagiat.
2: Nie. Nie plagiat, tylko swoją wersję.
3: Pomieszało mi się wszystko.
1: Bo on nie o tych papugach śpiewał.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, ja mam taką propozycję. Otóż przygotujcie sobie coś do pisania, bo ja dla moich kolegów na dzisiaj przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
2: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
1: A nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
2: A to w ogóle będzie krwawo.
3: No. To chyba powinieneś być rzeźnikiem.
2: Ja tak, oczywiście.
1: No ja mówię, a oni swoje. To jest niesamowite. Przepraszam, że z panem...
2: Panie kierowniku, już proszę bardzo, nie przeszkadzamy.
3: Nie, dobra. Ty nam nie przeszkadzasz.
1: W ogóle.
2: Nie. No, nam to nie. Tak, no.
1: Czy jesteście gotowi?
3: Tak.
2: Oczywiście.
1: Świetnie. To w takim razie, Krzysztofie, bardzo cię proszę, skup się i wybierz jakąś piosenkę na nas za chwilę, nie teraz. Za chwilę. Na za chwilę.
2: Ty, ale jakąś fajną, dobra?
3: Nie muszę się skupiać, bo za chwilę to ja wybiorę dwie piosenki.
2: Ale fajne. Będą takie do...
3: Tak.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

karuseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
2: Mamy do kogoś zadzwonić, nie?
3: No pewnie, że tak. I to bardzo elegancka osoba.
2: O,
3: bardzo. Bardzo kulturalna, bardzo ceniona.
2: A ładna?
3: Ach, no to dzwonimy.
4: Halo?
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jesteśmy w trójkę, jak słyszysz.
4: Dzień dobry. Myślałam, że to echo.
3: Tak. Włodek nie wie, z kim rozmawiamy.
5: Nie wiem, ale brzmi pięknie.
4: No, dziękuję.
3: No dobrze, to już oficjalnie. Wisanklataszu.
4: Wisanklataszu. Skąd takie cudowne powitanie? No. No, znasz ten język?
3: Znam dwa słowa. Znam jeszcze słowo Jony Podkiwana.
2: O, to ja
4: Juno Podkiwanok, Juno Podkiwanok, okej. Okay. No dobrze, no ładnie się zaczęło, a coś jeszcze ciekawego usłyszę.
3: A jeszcze znamy,
2: chcemy usłyszeć coś ciekawego.
3: Ikarus.
4: No
3: i
4: ja
3: tak
4: chętnie.
3: Dalej. A w ogóle spędzasz trochę czasu na Węgrzech, jakoś tak rodzinnie?
4: Prawdę mówiąc, byłam chyba raz albo dwa razy przez całe moje życie. I to byłam związana, mój pobyt był związany z pracą, więc był dość krótki. No, ale odpowiadając wprost na pytanie, rzadko bywa.
2: A praca była fizyczna czy umysłowa?
4: Powiedziałabym połączenie obu.
5: A to ja zapytam wprost, co tam owijał bawełnę? Jesteś piosenkarką?
4: No, można tak powiedzieć.
5: Kurczę, blady, ale się pogmatwało.
3: No tobie chyba.
5: No, tym bardziej jakby powiedziała tak. Wiedział, a teraz to i tak.
3: No to domyśl się.
5: Nie, bo trzeba być inteligentny.
3: No dobrze.
2: To jest, najtrudniejsza zagadka, jaką myśmy Państwu zadali chyba w historii naszego programu.
4: Naprawdę?
2: No naprawdę.
4: Mogą Państwo mieć problem, bo no już padło to słowo, że gdzieś tam głosem trochę pracuję, ale bardzo rzadko wypowiadam się publicznie, mało udzielam wywiadu, więc myślę, że od tej strony może trudniej jest mnie poznać.
2: To ja jeszcze chcę ułatwić tylko na koniec.
5: Tak? Ale komu?
2: Tobie też.
5: No właśnie.
2: I Państwu przed radioodbiornikami. Proszę nam podać swoje inicjały.
4: A to nic, to może niewiele dać. EG.
3: Pod koniec programu ogłosimy, a w zasadzie ona sama się przedstawi. I ci Państwo, którzy jeszcze nie wiedzą, dowiedzą się, kto był naszym dzisiejszym gościem.
5: No ja nie wiem.
6: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: zagadka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, zagadka, którą dla kolegów przygotowałem, dla Państwa również, brzmi następująco. Zagadnienie dla prawnika. Gdyby tak pies wściekły z żalu po samobójstwie swojego pana, któremu zmarła nagle najwierniejsza kochanka, ukąsił w nogę motorniczego tramwaju, który przejechał męża, ścigającego żony za to, że uciekała ona z inkasentem bankiera, u którego to inkasenta znaleziono zdefraudowane dolarówki drugiej serii, pochodzące z kradzieży u zamordowanej wdowy, której mąż zginął w pojedynku zaraz po katastrofie pod drogowcem, w której stracił ukochanego syna, to kogo należy najpierw pociągnąć do odpowiedzialności sądowej?
2: Ciebie, za tak skomplikowaną zagadkę.
3: Ja wiem, tylko że musiałbym się dowiedzieć, pytanie pomocnicze, ile było tych zrabowanych dolarów?
1: Drugiej serii.
3: Tak.
2: Ostatnio nie wiadomo, którą nogę mu obcięło.
1: Jak to obcięło?
2: No, bo tam obcięło komuś nogę w tym tramwaju.
1: Dzisiaj jesteście nie do wytrzymania. Państwo już wiedzą kogo?
2: No, oczywiście, że wiemy. Ciebie.
1: Ale nie powinno.
2: Ciebie.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
6: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
7: No oczywiście.
4: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
19: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
18: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
19: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Kto zwalcza ból?
3: Woltary!
15: Kto?
3: Woltary!
2: Woltary!
13: pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Została ostatnia reklama.
21: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
22: Reklama.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Czas na limeryki.
2: Dawaj.
1: No to jest z tymi limerykami jest tak, że my podajemy dwie linijki, państwo dopisują trzy. Ostatnia się ma rymować z pierwszą albo z drugą. Wysyłacie nam to mailem, my to oceniamy, wybieramy i nagradzamy. Wybraliście jakieś?
2: Tak.
1: Włodek zaczyna.
2: Pewien facet u fryzjera z kolegami grał w pokera. Tak wciągnęła go rozgrywka, że na głowie pojawiła się żywka. Wygrał, ale kapelusz od tamtej pory ubiera. A napisała to pani Malwina z Oławy.
1: No, był wybór Włodka, a teraz Krzysztof.
3: A do mnie przysłała pani Jutrzenka z Opola i pisze. Pewien facet u fryzjera z kolegami grał w pokera. Jego strategią było blefowanie. Tym zapewnił sobie wygrywanie. U fryzjera zaczęła się jego karciana kariera. Dziękuję pani Jutrzenko.
1: No i teraz numeryk od pani Marii. Pewien facet u fryzjera z kolegami grał w pokera. Traktował grę jak zabawkę i zawsze podnosił stawkę, odgrywając bohatera.
2: Kto to napisał, powiedz jeszcze raz?
1: Pani Maria.
3: A z Korszawy.
1: Nową trzeba jeszcze zagadkę podać. W Krakowie pewna pani Monika miała konika, co bardzo brykał. Adres do nas: świnki3@radiopogoda.pl.
3: To w takim razie dla wszystkich z państwa, którzy przesłali nam swoje limeryki w nagrodę, piosenka, która 60 lat sobie już liczy, została nagrana w 65. Zespół Jay and the Americans. Nazywa się

Poszłyśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudzi.

0: obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Radio Pogoda.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Reklama.
8: Proszę Państwa, za chwilę godzina 15. Wiadomości, a potem prognoza pogody, a potem już 99. odcinek tego programu, który prowadzą trzy świnki.
9: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce, trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
11: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
9: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
12: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
9: 19 stopni w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale bardziej pewne są opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie nawet grad.

0: Świnki Trzys.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Witamy po przerwie.
3: Tak.
4: A dlaczego tak po?
2: Bo jakoś mnie tak powietrzyło.
3: A która jest godzina?
4: Po 15.
3: No, urram, jak ten czas leci.
4: No, ale dlaczego jesteś taki zainteresowany godziną?
2: Bo... Bierzesz się gdzieś?
3: No, bo patrzę, Wojtek, jakiś taki dzisiaj zmęczony trochę.
4: A słuchaj, zajmij się programem, w którym występujesz.
3: Nie mogę odpuścić, żeby kolega cierpiał.
4: Dobra, to zagramy może już.
2: Może zagraj coś tak.
4: Chyba będzie lepiej.
2: Jakąś tak. Smutną piosenkę nostalgiczną.
4: To Jane Chandler zaśpiewa. Taki utwór, który nagrał w 61 roku. On dzisiaj ma 88 lat i
2: ładna liczba. My mamy 99 program, facet ma 88, 11 urodziny Radia Pogoda, takie same cyferki.
4: Jane zaśpiewa za chwilę, że jest księciem hrabstwa. Śpiewa do niej oczywiście, swojej uwielbianej. Mówi, że będziesz moją księżną. Będziemy chodzić sobie po moim królestwie.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, czas na kawał kawałów. Będzie dużo, znaczy trzy konkretnie. I może tak dzisiaj, żeby było inaczej, zacznie Krzysztof.
2: Co trzeba mieć, Wolek, skup się,
3: tak?
2: Gdy uciekasz przed wściekłym niedźwiedziem?
3: Łapówę.
2: Nie, kogoś, kto biegnie wolniej niż ty.
3: A to wszyscy, ja jestem szybki.
1: Bill chyba. A masz jakiś szybki dowcip?
3: Mam.
1: No to daj.
3: Ale długi. Pan psychoterapeuta mówi tak do swojego pacjenta. Wieczorem, proszę pana, gdy będzie się pan szykował do snu, proszę zostawić za drzwiami wszystkie swoje
1: Gdzie
3: troski.
1: Zostawić?
3: Za drzwiami, za drzwiami. I zmartwienia. Na to pacjent mówi tak. Proszę pana, doktora, i myśli pan, że moja żona zgodzi się spać na klatce schodowej?
2: No, smutne to jest, powiem ci.
3: No, ale podobno życiowe.
2: Tak?
1: Ty o wściekłym niedźwiedziu, ten o wyrzucaniu żony na schody. Co to jest, panowie? No, co się
3: ja
1: powstało?
3: Ja wiem dlaczego.
1: Taki mamy fajny program. To ja też jakiś beznadziejny
3: no, rozdział powiem.
2: No to głośniej.
1: No jasne. Koniec roku, Jasio wraca do domu. Ojciec mówi, przyniosłeś cenzurkę? Nie. A dlaczego? Dałem Adasiowi, żeby jego rodzice się bardzo denerwowali. Dzisiejsza seria dowcipów była beznadziejna.
2: Może w takim razie jakaś weselsza piosenka?
1: O, no. Bardzo proszę.
2: Karin Stanek, wspaniała dziewczyna. Pamiętam, jak nagrywałem z nią program.
3: Jedziemy.
2: I w pewnym momencie, słuchajcie, ona coś tam zatańczyła. Ja siedziałem i ona skoczyła tak mnie na kolana. I dalej śpiewał.

0: Jedynki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Powiem wam o moim marzeniu. Otóż słuchajcie, zanotowano w historii tego rodzaju spotkanie i tego rodzaju rozmowę. Otóż spotkali się Charlie Chaplin i Albert Einstein. Spotkali się w 1931 roku. Einstein powiedział do Chaplina: podziwiam w tobie to, że nie mówisz ani słowa, ale cały świat cię rozumie. To prawda, powiedział Chaplin. Miałaś o tym marzeń. Nic nie mówicie, żeby mnie rozumieli. I wtedy nie będę rozumieli. Koniec.
2: Czyli chodzi o to, że porównałeś się do Chaplina.
1: Nie, porównałem się do faceta, który mówi niewyraźnie, a potem każą mu powtarzać.
3: To my dla ciebie też mamy pewną informację pozytywną.
1: No.
3: Będziemy dla ciebie lepsi.
2: No.
1: Już chyba nie możecie być bardziej lepsiejsi.
2: Jacy?
1: Lepsiejsi.
2: Ojej, a pamiętasz te 99, co zacząłeś? To nie brnij, nie idź dalej tą drogą.
1: A czy lubisz czytać Leśmiana?
2: Nie.
1: No widzisz, dlatego nie rozumiesz tego rodzaju nowotworów językowych.
4: Były sobie świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
7: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.

0: Przed nami krwawa na życzenie Włodka zagadka kryminalna. Inspektor Oko będzie rozwiązywał kolejny kryminalny problem.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Inspektor Oko uciął sobie tradycyjną biurową drzemkę. Wyrwał go z niej dzwonek telefonu. To był koks.
3: Szefie, czy zna pan jakiś palindrom? Bo ja znam tylko kajak.
0: Zaraz.
3: A teraz nie zna?
0: Zaraz, koks, palindrom to jest. A co ty właściwie robisz?
3: Łamię sobie główkę.
2: Oko przerwał połączenie. Natychmiast odezwał się następny dzwonek.
4: Czy pan inspektor Oko?
0: Tak.
4: Proszę dyskretnie przyjechać do domu przy ulicy Kłopot 13. Właśnie znalazłem pana Bernarda. Zabił się.
2: Oko ciężko westchnął. Poszedł po koksa.
3: Oko?
2: Ucieszył się koks.
0: No oko, owszem. Co się tak cieszysz?
3: Bo oko to też palindrom.
0: A, no tak. Pakuj się, jedziemy na Kłopot.
2: Gdy Oko z koksem podjechali pod dom, bramę otworzył mężczyzna w tużurku.
0: Gdzie ciało?
2: Zapytał Oko.
4: W gabinecie, panie inspektorze. Jestem Otto, służący.
3: O, następny palindrom.
2: Ucieszył się koks.
0: Gdzie gabinet?
4: O, tu.
2: Otto wskazał duże, dębowe drzwi.
4: Hrabia jest za biurkiem.
2: W gabinecie panował idealny porządek, nie licząc krwi, która pobrudziła prawą stronę biurka i zmąciła ten porządek. Na fotelu, pół leżąc, znajdowało się ciało hrabiego Bernarda.
0: Kok, zrób zdjęcia, ale takie bardziej techniczne, a nie artystyczne.
3: Tak jest.
0: Czy pan tu coś ruszał?
2: Zapytał Oko, podnosząc z dywanu rewolwer.
4: Ja nic nie ruszałem. Natychmiast zatelefonowałem do pana.
3: Szefie.
0: Tak, koks?
3: Niech pan uważa, nie dotykać nieboszczyka. On musi być chory. Prawą dłoń ma białą, a lewą ciemną. Taką opalenizna?
2: Oko spojrzał na ciało hrabiego.
0: No masz rację, koks, ale on nie jest, a raczej nie był chory. I to nie było samobójstwo.
2: Dlaczego Oko stwierdził, że to nie było samobójstwo?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: No właśnie, dlaczego to nie było samobójstwo? Ciekawe pytanie. Dowiedzą się państwo pod koniec naszego spotkania.
5: Wojtek, teraz coś dla ciebie.
0: O!
5: Amerykański Sonny James. Zaśpiewa o Young Love, czyli młodej miłości, pierwszej miłości, pełnej.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Ja proszę koleżeństwa, jeśli można, to bym nawiązał do zagadki kryminalnej. Otóż w tym sensie powiedziałbym, panie Wojtku, bo pan jest taki specjalista od różnych takich krwawych rzeczy. Otóż ja, proszę pana, dowiedziałem się ostatnio coś na temat idealnego zabójstwa.
2: Co?
1: A, zabójstwa, bo pan o tych zabójstwach pisze. Otóż proszę pana, jedna pani jednemu panu powiedziała tak: jeżeli dziabniesz go soplem lodu, to narzędzie zbrodni się roztopi i nie pójdzie siedzieć.
2: No oczywiście.
1: I tej pani ta myśl nie daje spokoju, proszę pana. I co pan na to?
2: A jest już wiosna czy lato?
1: Panie, sopel lodu to ja mogę panu załatwić, bo ja wiem gdzie.
2: A propos sopel lodu. No. Szedłem kiedyś ulicą Żelazną.
1: O.
2: I usłyszałem taki huk za mną. Dosłownie pół metra za mną spadł taki ogromny zimą, takie sople, wiesz.
1: Ja wiem, to jest tragedia.
2: Mówić o tym w lecie to głupio, ale do tej pory pamiętam, że pół kroku nie można w ogóle zrobić.
1: Masz dobre układy na górze.
2: Jeszcze.
0: Świnki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.

0: Trójki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, dobiegamy do końca, znaczy dobiegamy, idziemy wolnym krokiem.
2: Czołgamy
3: się. Albo się czołgamy.
1: Tak, prawie. Krzysiu, do kogo ty dzwoniłeś dzisiaj?
2: No, to w takim razie do kogoś bardzo sympatycznego, bardzo elegancka osoba, bardzo ceniona.
3: No, o mnie tak? Mówisz?
2: Mówisz. No, ale w takim razie to niech się przedstawi sam.
4: Nazywam się Edyta Geppert i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do słuchania Radia Pogoda.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Przypomnę Państwu pierwsze dwa zdania, dwie pierwsze linijki, może lepiej, limeryka nowego. W Krakowie pewna pani Monika miała konika, co bardzo brykał. I piszemy maile świnki3@radiopogoda.pl. Rozwiązanie zagadki kryminalnej. Otóż tak, pan hrabia został zastrzelony i strzelono jego prawą skroń. Nie mógł popełnić samobójstwa, bo był leworęczny. Znaczy skąd ta pewność u oka? Otóż pan hrabia grywał w golfa i dlatego miał dłonie różnie opalone. Na prawej dłoni leworęczny nosi rękawiczkę, więc słońce nie dochodzi, a lewa dłoń jest opalana.
2: Proszę Państwa, już czas kończyć nasze spotkanie dwugodzinne. Zapraszamy oczywiście za tydzień, bo wtedy będzie program jubileuszowy. I to jaki? Jubileusz setnej audycji, które prowadzą Świnki 3.
3: Do widzenia.
1: Przecież ty jesteś w radiu. Do widzenia to się w telewizji mówi.
3: Proszę pana, ja patrzę panu powiem, a gdzie pańska wyobraźnia? A gdzie pańska potrzeba widzenia każdego człowieka?
2: Chciałbym być kochankiem. Chciałbym być twoim kochankiem.
3: Nawet, o rany, to ja nie wiedziałem.
2: Bycie blisko ciebie jest prawie niebem. W połowie drogi do raju. Zaśpiewa teraz Billy Fury.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
0: Reklama.
11: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowie, są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
12: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
11: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
13: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
14: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
11: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
15: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: W noc nadal pochmurno, nadal może też padać deszcz. Na północy będą to ulewy, którym będą towarzyszyły burze i silny wiatr. Zresztą zanikające wyładowania możliwe są w nocy w niemal całym kraju. Na ogół od 8 do 11 stopni cieplej, na południowym wschodzie tam 13.

0: emocje.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
21: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
22: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
24: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Reklama.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
9: Reklama. Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywalimy za granicę.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
9: Marcin Krzamiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
10: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanych jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
9: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3:00 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
11: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
9: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
12: Radio Pogoda.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Pogoda.
9: W nocy chłodno, na ogół od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam 13. Dużo chmur, może padać deszcz, możliwe też burze, zwłaszcza na północy kraju.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: to promocja.
1: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
2: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entilu. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entilu działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Została ostatnia reklama.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
12: Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
13: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
12: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
14: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
15: Dokładnie.
14: Ludzie machają, uśmiechają się.
16: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
12: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 25. 21 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. O północy mecz Brazylia-Maroko. O 3 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja. A o 6 rano Australia-Turcja. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
12: Jutro nadal przewaga chmur, deszczowo, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad. Maksymalnie 13-14 stopni na Podlasiu, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy

0: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Została ostatnia reklama.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
17: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
18: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
19: Została ostatnia reklama.
20: Ale sztosy!
21: Ale co?
20: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
7: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
6: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
8: Atak pacjenta i zniszczenia na SOR-ze w Szczecinie, od tego zaczniemy. Potem wrócimy do sprawy płodów zakopanych na działce pod Rzeszowem i zajrzymy na tory Formuły 1.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
8: Marcin Krzamiński, pacjent szpitalnego oddziału ratunkowego w Szczecinie, zaatakował ratownika i doprowadził do znacznych zniszczeń infrastruktury i wyposażenia oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów placówki na Unii Lubelskiej. To zdarzenie z wczoraj wieczora. 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed incydentem. Mężczyzna uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy SOR-u. Na miejsce wezwano policję i ochronę szpitala. Trwa postępowanie wyjaśniające. Wciąż trwa też szacowanie strat. Zarzut zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów medycznych usłyszała patomorfolożka z Rzeszowa. Kobieta jest podejrzana o zakopanie przynajmniej 32 ludzkich płodów na posesji w Lutoryżu. Marcin Starzec.
9: 57-latka przyznała podczas przesłuchania, że sama przewoziła i zakopała szczątki płodów oraz tysiące próbek medycznych we własnym ogrodzie. Usłyszała zarzuty, za które grozi jej do 12 lat więzienia, ale jak powiedział mi prokurator Krzysztof Ciechanowski, podejrzana nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych jej zarzutów.
10: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
8: A przed chwilą właśnie dotarła informacja, że sąd zastosował wobec kobiety 3-miesięczny areszt na wniosek prokuratury, zresztą do 10 września. Przenośmy się za granicę. Szwajcaria podejmie jutro decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów w referendum. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikację przed niedzielną Grand Prix Barcelony Katalonii, 7. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego rodak z teamu Ferrari, Lewis Hamilton, a z trzeciego lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli, tak jak Russell z Mercedesa.
11: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
8: Maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie jutro, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale będzie też padał deszcz, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
0: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
8: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dłużej.
7: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
9: Została ostatnia reklama.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od bardzo ważnego tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych w Wielkopolsce. W magazynie mówić będziemy o projekcie, który ma pomóc młodym ludziom.
2: O tym się mówi.
1: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na ten temat.
3: Wydaje mi się, że jest bardzo źle, tak? Że jest to niestety światowy, pewno też polski problem, z którym sobie chyba na razie nie radzimy. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ja oczywiście mogę patrzeć przez pryzmat tych statystyk i tych informacji i danych, które są zbierane przez policję i na podstawie właśnie tych danych mogę wysnuć takie wnioski. A jedną z takich, z takich danych jest między innymi liczba zabezpieczanych narkotyków. No i ta niestety z roku na rok rośnie. Jeszcze dwadzieścia lat temu, 30, kiedy zaczynałem pracę w policji, policja rocznie zabezpieczała kilkaset kilogramów narkotyków. No dzisiaj to są niestety tony. W 24 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton w 25 roku, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków. No i teraz jest oczywiście pytanie o skuteczność policji, czyli procent, jaki procent stanowią te narkotyki. Czy to jest 10% tego wszystkiego, co trafia na rynek? Czy to jest 50%, czy 5%? Mnie się wydaje, że raczej 10%. To znaczy, że 300 ton co roku jest wciąganych, połykanych, wstrzykiwanych do organizmów, w tym również niestety do młodzieży. I również jeśli chodzi o interwencje, te dane też są zdecydowanie większe. Mamy coraz więcej interwencji podejmowanych wobec osób z uzależnieniami, stąd też nowe rozwiązania, jak choćby zespół behawioralny, tak, choćby szkolenia specjalne dla policjantów z trudnych interwencji, gdzie policjanci przygotowują się do tego, bo te interwencje przebiegają w odmienny sposób niż te klasyczne interwencje wobec osób bez uzależnień.
1: Jak wypada Wielkopolska na tle kraju?
3: Również ten trend jest taki sam. Z roku na rok odnotowujemy wzrosty. W ubiegłym roku to była ponad tonę zabezpieczonych narkotyków. W tym roku tylko te pierwsze 4 miesiące już mamy tonę. To oznacza, że prawdopodobnie dobijemy do 3 ton narkotyków, no bo z punktu widzenia tej ilości zabezpieczanej to jest problem. Oczywiście można mówić, że policja jest skuteczniejsza, że się rozwija, że w ostatnich latach wzmocniliśmy komórki, które zajmują się przestępczością narkotykową, że tych policjantów jest więcej i dzięki temu te wyniki są również lepsze. Natomiast, no, tak jak Państwu mówiłem, większość tych narkotyków jednak przechodzi przez te sita policyjnej pracy. Oczywiście najczęściej mamy problem dzisiaj z mefedronem, tak? Czyli jakby to jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście kokaina, która jest amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
1: To może co powinno wzbudzić tutaj jakiś niepokój u rodziców? Jakieś pierwsze sygnały, mówię o młodych ludziach, którzy sięgają po narkotyki.
3: No to przede wszystkim zachowanie. No, trzeba obserwować własne dzieci, patrzeć, jak się zachowują, czy jest coś, co jakby pokazuje, że dzieje się z tym dzieckiem coś dziwnego. To jest kwestia zmiany nastrojów. To jest kwestia oczywiście reakcji na to, co się dzieje. No i stąd właśnie te briefingi, te konferencje. Robiliśmy kilka lat z rzędu w Gnieźnie. Wydaje nam się, że to były dobre spotkania z młodzieżą, bo cały czas uważamy, że tą najlepszą formą ochrony przed uzależnieniami to jest jednak wiedza, świadomość, wzajemna pomoc i zależy nam na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej o tym mówić i sprawić, żeby nasze dzieci, żeby nasza młodzież była asertywna. Ja myślę, że rodzice powinni nawet wtedy, kiedy dzieci nie biorą, to również mieć tą świadomość, że takie pokusy czyhają na ich dzieci i powinni jakby dawać im inne wzorce, czyli pokazywać im życie bez używek, bez uzależnień, że również są sposoby, gdzie dzieci mogą się realizować, spełniać, dobrze uczyć i dobrze jakby funkcjonować w takim kolektywie młodzieżowym bez zażywania narkotyków. Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
2: Wiceprzewodniczący Jakub Morrison. No cóż, na bieżąco wiadomo, odbywa się konferencja dotycząca organizacji debaty, którą mamy zrobić przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Policji. Ona odbędzie się w październiku, ale jak tak pan stwierdził, w szkołach pracują na bieżąco psycholodzy i pedagodzy, którzy te działania profilaktyczne każdego dnia starają się prowadzić. Pracujemy też, wiadomo, z policją w Rawiczu. No cóż, nie można powiedzieć, że tego problemu nie ma, bo te statystyki, o których dzisiaj była mowa, one dotyczą młodzieży nie tylko w dużych miastach typu Poznań, Piła, Kalisz, ale w Rawiczu także. Jeśli mamy roczne tutaj raporty naszej komendy powiatowej, one wykazują, że narkotyki do Rawicza napływają. Główny taki, nazwijmy to, tranzyt jest z powiatów z dolnośląskich, z górowskiego, ale systematycznie policja w Rawiczu wykrywa i dealerów, i tych, którzy później te większe, nazwijmy to, gramowo i kilogramowo narkotyki rozprowadzają, więc jesteśmy świadomi tego, że ten problem jest. Stąd no, można by powiedzieć, że jest zasadność, żeby tego typu debaty organizować.
1: W wielu miastach problemem jest też alkohol.
2: My jako samorząd powiatowy nie mamy w ramach własnych kompetencji wprowadzania takich zakazów prohibicji. Powiat Rawicki składa się z 5 gmin. Z tego, co mi wiadomo, żadna gmina nie wprowadziła prohibicji dotyczącej sprzedaży alkoholu po godzinie na przykład 23 czy 4. Były takie dyskusje na przykład w gminie Jutrosin, ale zostały one przez Radę Miejską Gminy Jutrosin odrzucone. Co prawda, w mediach społecznościowych da się zauważyć ten problem w takich miejscach uczęszczanych przez młodzież, jak w Rawiczu, na Rawickim poligonie, gdzie są przez mieszkańców zgłaszane problemy z młodzieżą, która wieczorem hałasuje, no ale tu jest rola policji, żeby po prostu taką młodzież sprawdzać, ale co do dzisiejszych rozwiązań prawa miejscowego, w powiecie rawickim prohibicja nie jest wprowadzona.
4: Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

0: A szczególnie taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii, czy specjalisty z komendy powiatowej, czy z komendy wojewódzkiej, czy też terapeuty, jest nie do przecenienia. Ja liczę na to, że te 250 uczniów, którzy weźmie udział w tym przedsięwzięciu, będzie aktywnie w tym uczestniczyło. Będziemy mogli w czasie tej debaty rozwiać pewne fake newsy, pewne nieprawdy, które mówią, że jednorazowe użycie alkoholu, czy też jednorazowa styczność z substancją psychoaktywną nie daje skutków negatywnych, że nad wszystkim panujemy, że nic się nie stało. To jest oczywiście nieprawda i tego typu działania profilaktyczne mają przede wszystkim na celu uświadomić im, że każda styczność z substancją czy z alkoholem jest dla nich szkodliwa i powoduje problem. Nie sięgamy po wiadomości z niesprawdzonych źródeł, nie posługujemy się internetem czy reklamami, ale mamy możliwość zadania pytania i wysłuchania kogoś, kto na co dzień ma z tym styczność. Jeżeli ta debata nie uświadomi im tej szkodliwości, to nie jesteśmy w stanie przy każdym młodym człowieku ustawić policjanta czy terapeuty. Profilaktyka ma to do siebie, że albo ktoś wysłucha, zrozumie i skorzysta, albo też nie. Ale to nie zwalnia nas od działań profilaktycznych. I im więcej profilaktyki, im więcej uświadamiania, im więcej tłumaczenia, tym większa szansa, że choć jeden młody człowiek zrozumie, że to nie jest dobre. To jest normalna debata, będą panele, będą też stanowiska, na które przygotowują komenda wojewódzka i komenda powiatowa, na których uczeń anonimowo może podejść, porozmawiać, dopytać, a oprócz tego będą debaty grupowe.
1: Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Czas na temat ekologiczny. Będzie o tym, jak skutecznie oszczędzać wodę.
2: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać.
3: Eko Poznań.
2: A jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy, amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Także razem z nimi zaraz pojawia się masa roślin, masa owadów. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że no ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
1: Mówiła nam Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tymczasem przypomnę, że w Poznaniu trwa akcja Zielona Retencja. Dzięki niej na twoim podwórku może pojawić się ogród deszczowy, system do zbierania deszczówki, a ściana domu będzie całkowicie zazieleniona.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji. Między innymi budowa tramwaju na Ratajczaka. Ogromnym wyzwaniem jest też inwestycja nad Wartą. Po północnej nitce mostu Bolesława Chrobrego nie ma już śladu. Zastąpi ją zupełnie nowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczny przejazd przez Wartę. Póki co sporo zmian w tym miejscu, sporo objazdów. To nie jedyna inwestycja. Szykuje się też sporo prac tak zwanych torowych, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
2: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka.
3: To warto wiedzieć.
2: Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
2: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
2: Tak, to jest około 30 milionów złotych, także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: Sporo mówiliśmy o tym, co będzie, a tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi. A tymczasem prace bitumiczne ruszyły na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Roboty zostały podzielone na etapy. W pierwszym będą prowadzone na zachodnim pasie jezdni, w drugim na wschodnim. Termin zakończenia remontu został wyznaczony na 3 sierpnia. Koszt prac wyniesie ponad 850 tysięcy złotych.
3: Zmieniamy temat.
1: Teraz poznańska drogówka będzie o kontrolach.
4: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzili wzmożone działania kontrolne na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. W trakcie działań funkcjonariusze przeprowadzili niemal 4,5 tysiąca kontroli stanu trzeźwości kierujących. Niestety, mimo licznych apeli i prowadzonych regularnie kampanii informacyjnych, nie wszyscy uczestnicy ruchu wykazali się odpowiedzialnością. Efektem działań było zatrzymanie 9 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Wśród nich 4 osoby znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, a 5 kierowało pojazdami w stanie nietrzeźwości. Wszyscy zostali natychmiast wyeliminowani z ruchu i poniosą konsekwencje przewidziane prawem. Jedna z interwencji miała szczególnie niecodzienny przebieg w rejonie zjazdu z drogi ekspresowej S11 w Golęczewie. Policjanci prowadzili statyczny punkt kontroli trzeźwości. W pewnym momencie uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca ciągnika siodłowego marki Volvo z naczepą, który około 100 metrów przed miejscem kontroli nagle zjechał na pas awaryjny, włączył światło awaryjne i zatrzymał pojazd, sugerując usterkę. Policjanci postanowili sprawdzić, czy kierowca rzeczywiście potrzebuje pomocy. Szybko okazało się jednak, że ciężarówka jest sprawna, a powód nagłego postoju był zupełnie inny. Mężczyzna próbował uniknąć kontroli drogowej, ponieważ wcześniej spożywał alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Jego podróż zakończyła się na poboczu drogi. 35-latek został zatrzymany i będzie odpowiadał przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Policjanci za każdym razem apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Alkohol znacząco obniża zdolność oceny sytuacji na drodze, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania tragicznego skutka zdarzenia. Nawet niewielka ilość alkoholu może mieć wpływ na bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli spożywałeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę. Bezpieczeństwo na drogach zależy od decyzji podejmowanych przez każdego z nas.
1: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kolejny ważny temat w naszym magazynie.
3: Tym żyje Poznań.
1: Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Ekspozycję można oglądać do 30 czerwca. Składa się ona z 2 części. W pierwszym module szczególne miejsce zajmują uczestnicy robotniczego zrywu, w tym osoby upamiętnione przez Radę Miasta w ramach Roku Bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956. Każda z postaci otwiera wątek historii, który szczegółowo od przyczyn przez przebieg aż po konsekwencje opowiedziany zostaje w drugim module wystawy, stanowiąc zarazem uzupełnienie narracji. Tymczasem przed nami 70. rocznica wydarzeń czerwcowych.
5: W chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy. Staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
1: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
5: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie.
1: Co roku też gala Stukot.
5: Co roku gala Stukot, teraz też przygotowujemy się do gali, ona odbędzie się 25 czerwca w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór, przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
1: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski, mówię o 28 czerwca.
5: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych i tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
5: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
1: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
5: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony, miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika, czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
1: I z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
5: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Tak, bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy, także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
1: Mówiła nam Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
3: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Będzie poznańsko, ale też regionalnie. Zajrzymy m.in. do Jarocina i powiemy o fałszywym kominiarzu. Na początek jednak będzie kolejowo, a zarazem bardzo sportowo. Przypomina o tym również pociąg kolei wielkopolskich.
6: No oczywiście barwy Lecha Poznań.
7: Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Po raz kolejny się udało, 10. mistrzostwo. No i konstatacja, że pociągi mogą być doskonałym nośnikiem promocji takiego ważnego wydarzenia, czy ważnego podmiotu, jakim jest w tym momencie akurat Lech Poznań.
3: Kolej w Wielkopolsce.
7: Pociągami kolei wielkopolskich podróżowały różne formy graficzne. Piękny pociąg zresztą jeździ do dziś z wizerunkami właśnie naszego króla. Wcześniej taka pewna forma promocji była również i warty Poznań. Natomiast taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju, jak najbardziej skłania do tego, żeby po prostu w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, ten fakt przekazywać, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu zwycięstwa, no i z takiego klubu. To znaczy on generalnie będzie jeździł po regionie, natomiast Koleje Wielkopolskie realizują połączenia do stacji bazowych, również i poza granicami województwa. Nawet do tego stopnia, że będzie wjeżdżał pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast, no bo wiadomo, że bieg nie kończy się na granicy regionu. Do Świnoujścia nie pojedzie, dlatego że do Świnoujścia jest dedykowany inny pociąg oddzielnie, no bo wymaga oddzielnych rozliczeń finansowych. Tego nie mamy. Natomiast żartobliwie tutaj ktoś stwierdził, że może przez Zachodniopomorskie lepiej nie przejeżdżać, bo tam jest pogoń Szczecin. Ten pociąg będzie jeździł do końca tego roku, także nie ma problemu. To jest folia, którą można w każdej chwili zdjąć. Natomiast póki co mamy uzgodnienia do końca roku, a jeżeli się okaże, że to się dobrze przyjmuje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to przedłużyć.
8: Pociąg bardzo piękny. No, Lech Kolejosz, tak? Mistrz Polski? Zgadza się.
9: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
10: Dobra inicjatywa?
9: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców. Świetna promocja dla Kolei Wielkopolskich.
11: Kasia Stucysiak z Kolei Wielkopolskich, z promocji. Barwy Lecha jadą po całej Wielkopolsce, z czego jesteśmy bardzo dumni.
12: Widzimy wszystkie mistrzostwa po kolei. Jest przestrzeń zostawiona na kolejne mistrzostwa. Z technicznych aspektów mogę jako ciekawostkę podać, że łącznie zeszło tutaj ponad 600 metrów kwadratowych folii. Także powierzchnia pola karnego boiska piłkarskiego. Pacanowski Borys, wykonawca oklejenia pociągu. No duma ogromna, bo efekt naprawdę myślę, że piorunujący. Szaliki są nawet dedykowane specjalnie pod tą imprezę, także kto się załapał, ten ma.
13: Oczywiście, jeżeli Lech został mistrzem, to jak najbardziej jest promocja. Mam nadzieję, że pociąg będzie jeździł po całym obszarze Wielkopolski.
1: Tu przed nami właśnie stoi ten pociąg na Dworcu Letnim. Jakby pan go opisał?
13: No, przede wszystkim są piłkarze i to jest coś, co ludzie na pewno pamiętają o tym, ale jest też historia, bo jest informacja o tym, że to nie jest tylko ostatni mistrzostwo, tylko wszystkie poprzednie.
1: Piłkarze Lecha Poznań, kto na przykład?
13: Michał Iszak, pewnie najbardziej znany.
1: Widzimy.
13: Tak, zgadza się.
1: A tam?
13: Widzę Ali Golizadek też. Dopatrzyłem go razem z Michałem Iszakiem.
14: Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań. Decyzja, że chcemy to zrobić z Kolejami Wielkopolskimi. Bardzo duża przychylność zarządu Kolei Wielkopolskich, marszałka województwa do tej inicjatywy. Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii. To chcemy pokazywać kibicom Poznaniu, w całej Wielkopolsce. I od strony technicznej, to oczywiście to musimy pamiętać, że to jest dalej pociąg, który przewozi ludzi, więc bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa i jak widzicie, te grafiki nie mogą zasłaniać okien, nie mogą zasłaniać wyjść ewakuacyjnych, muszą dawać bezpieczeństwo pasażerom. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, to jest nasz pomysł, nasza kreacja, naszego działu marketingu. Wykonanie techniczne z wszystkimi wymogami określonymi przez Koleje Wielkopolskie, bo to przecież nie może zostać zerwane w czasie jazdy pociągu. To musi wytrzymać warunki atmosferyczne. To musi być, tak jak mówiłem, oprócz tego, że ładne i estetyczne, to musi być bezpieczne. I tak przez najbliższy rok pociąg, ten skład, ten elf w takich barwach przywołujących te 10 mistrzostw Polski będzie jeździł.
1: Stoimy przed tym pociągiem na Dworcu Letnim w Poznaniu. To proszę powiedzieć, kogo widzimy.
14: No, Robert Lewandowski, Paweł Wojtala, Andrzej Juskowiak, czyli wszystkie, można powiedzieć, no wszystkie nie, wielkie historyczne postaci, które uczestniczyły, pomagały w zdobywaniu tych 10 mistrzostw Polski. Stoimy dokładnie przed wizerunkiem Pawła Wojtali, a tu obok, z tego co widzę, jest 2010, czyli Robert Lewandowski, tam jest Łukasz Trałka, 2015. Muszę powiedzieć, że tak jak spojrzałem dzisiaj na to realne wykonanie, no to ten elf wygląda świetnie, bo te grafiki, które wcześniej widzieliśmy, wizualizacje nie oddawały w pełni tego, jak to może wyglądać. Ja uważam, że wygląda naprawdę bardzo dobrze. No w przestrzeni publicznej będziemy widoczni, jesteśmy widoczni. Przykładem tego jest ten plakat informujący o wydarzeniu historycznym, jakim jest zdobycie 10. Mistrzostwa Polski, który wisi na gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I takich wydarzeń, nie chcę powiedzieć przypominających, no bo jeszcze świętujemy, ale takich podnoszących rangę tego 10. Mistrzostwa Polski jeszcze będzie sporo i tych niespodzianek jeszcze do końca roku będzie sporo.
1: O tych niespodziankach oczywiście będziemy informować na naszej antenie. Zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o fałszywym kominiarzu z naszego regionu. Na szczęście wpadł w ręce policjantów.
10: Mężczyzna jest mieszkańcem naszej gminy Jarocin, natomiast informacje o tym, że jakiś fałszywy kominiarz może wykonywać usługi kominiarskie, pobierać za nie pieniądze, docierały do nas w marcu tego roku. Aspirant sztabowy Agnieszka Zaworska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Jarocinie. Policjanci dzięki pracy operacyjnej przede wszystkim dotarli do osób, które występują w charakterze pokrzywdzonych, dotarli później także do kominiarza.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
10: Okazało się, że pan przez ten okres od marca do połowy maja wykonał 98 takich odbiorów kominiarskich, gdzie nie miał do tego uprawnień, bo żeby takie usługi wykonywać, należy mieć przynajmniej czeladnika kominiarskiego. No pan, tak jak mówiłam, dokonywał przeglądów, czyszczeń kominów, pobierał za to pieniądze w kwocie około 160 zł. Wystawiał także dokumenty, które no, można powiedzieć, że były prawdziwe, ale w ich posiadanie wszedł w sposób no, nieprawidłowy, czyli pokonując zabezpieczenia. I to jest kolejne przestępstwo, którego się dopuścił w tej swojej działalności. Ostatecznie pan usłyszał zarzuty oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów i także zarzut bezprawnego uzyskania dostępu do systemu poprzez przełamanie zabezpieczeń. W tej sprawie został sporządzony akt oskarżenia.
1: A tak przy okazji warto wiedzieć.
10: To sobie sprawdzić, jeżeli jakiś kominiarz do nas wychodzi, czy szukamy kominiarza na stronie, która jest dedykowana takim działalnościom, czy faktycznie te osoby uprawnienia kominiarskie mają.
1: Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat więzienia. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę dziś w naszym studio zagościł
15: Marek Frunzkowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
1: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego.
15: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia.
1: Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
15: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób.
3: To warto wiedzieć.
15: Właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby Arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. Duże zapotrzebowanie na ratowników. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu.
1: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
15: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem, będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa, a natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
1: No właśnie to, co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
15: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję. Tak, czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie. Tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, co kurs, sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować. I mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. Od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
16: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
15: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych, więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
16: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
15: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić, a poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji, place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca, do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
16: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
15: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje, musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
16: Większość kąpielisk w regionie zacznie funkcjonować w drugiej połowie czerwca.
15: Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ślicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
16: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
15: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony.
16: W sezonie chętnie zaglądamy na poznańskie kąpieliska, ale sporym zainteresowaniem cieszy się również plaża w Skorzęcinie, Powidzu czy też Niepruszewie.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od okolic Poznania. Po dwuletniej rewitalizacji budynek dworca kolejowego w murowanej Goślinie został uroczyście otwarty dla pasażerów.
3: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
16: Inwestycja przywróciła historyczny wygląd gmachu z 1905 roku. Oprócz poczekalni dla pasażerów w budynku znalazła się nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przestrzenie dla lokalnych inicjatyw, w tym dla klubu seniora Zacisza.
3: Zmieniamy temat.
16: Teraz gość w studio.
17: Bartosz Borowiak, prezes Krasta Turystycznego Szlak Piastowski.
16: A naszą rozmowę zaczniemy od zaproszenia.
17: Tak, serdecznie zapraszamy w tym roku na weekend na Szlaku Piastowskim do Pobiedzisk. Dwa dni, 19 i 20 czerwca. 19 czerwca zapraszamy od rana na korowód, a później zawody sportowe. Natomiast 20 czerwca zapraszamy od godziny 15 do godziny 18 przy jeziorze Biezdruchowo. Tam będzie specjalna strefa przygotowana z jadłem piastowskim, gry i zabawy plebejskie, bardzo dużo informacji o Kazimierzu Odnowicielu, więc serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi. Bardzo fajny dojazd z Poznania pociągiem, więc mamy nadzieję, że pogoda dopisze i będziemy mogli się na wszyscy spotkać.
16: Nie tylko pociągiem, ale także rowerem można dojechać. Coś o tym wiem.
17: Tak, dokładnie. Również rowerem. Można tutaj i od strony Poznania, od strony Gniezna, więc serdecznie zapraszamy każdego, kto będzie chciał poznać historię Kazimierza Odnowiciela, który według legendy założył Pobiedzisk.
16: Powiedzmy więcej o tej miejscowości, wyjątkowej miejscowości dla Wielkopolski i nie tylko.
17: Tak, tutaj Pobiedziska, jedna też z starszych lokacji miejskich. Bardzo piękny rynek, zachowana jeszcze zabudowa, układ średniowieczny uliczek, ale mamy tam też atrakcje, mamy skansen miniatur oraz gród w Pobiedziskach. Dwie atrakcje na Szlaku Piastowskim. Dlatego też serdecznie zapraszamy do Pobiedzisk, ponieważ można tam zobaczyć wszystkie obiekty Szlaku Piastowskiego w miniaturze oraz poczuć się jak średniowieczny wojownik.
16: Nie każdy właśnie wie, że tam znajduje się gród.
17: Tak, tam znajduje się gród. Nie jest to gród in situ, czyli nie jest to gród w danym miejscu, który się znajdował, ale próba takiej rekonstrukcji grodu i tego, w jaki sposób zdobywano grody, jak toczono oblężenia. Więc tam można też założyć zbroję, zobaczyć, jak ona była ciężka, wziąć do ręki miecz. Więc myślę, że bardzo ciekawe miejsce na rodzinny wypad.
16: W Pobiedziskach również skansen. Skansen przy Starej Piątce.
17: Tak, jest skansen miniatur. Można zobaczyć miniatury oczywiście Szlaku Piastowskiego, ale nie tylko. Są też budynki z całej Wielkopolski.
16: Oczywiście jest ratusz i jest Poznańska Katedra. I nie tylko, ta Gnieźnieńska też.
17: Tak, jest katedra, jest i zarówno w Gniezna i z Poznania. Są obiekty również z tej części kujawsko-pomorskiej szlaku, więc myślę, że warto się wybrać i zobaczyć, jak ten szlak wygląda w miniaturze.
16: Dziś do naszego studia przyszedł pan z publikacją.
17: Tak, przewodnik Dzieciaki na Szlaku Piastowskim. Jest to nowa publikacja skierowana głównie do młodszego odbiorcy. I tam atrakcje z części Wielkopolskiej Szlaku. Jest to część pierwsza. I tam zobaczymy to, co czeka na dzieci najmłodszych w poszczególnych obiektach szlaku. Staraliśmy się pokazać właśnie te najważniejsze rzeczy, które skierowane są do młodego odbiorcy.
16: To powiedzmy, opiszmy. Niestety słuchacze nie widzą tej publikacji. Kolorowa publikacja, rozumiem, która ma zachęcić najmłodszych do tego, by poznać historię, by zachęcić do tego, by wybrać się, namówić rodziców, by wybrać się w te ciekawe miejsca w Wielkopolsce. Opiszmy, co widzimy.
17: A tak, mamy tutaj okładkę. Na okładce mamy królika z Gniezna z aplikacji Goń Królika. Mamy także gród w Grzybowie, kielich świętego Wojciecha, słup w Koninie, więc jedne z najważniejszych tutaj zabytków z tego okresu początków państwa polskiego. Na okładce mamy też nową postać, nową maskotkę Szlaku Piastowskiego, która w konkursie internetowym dostała imię Piastek. I ta właśnie maskotka będzie towarzyszyła Szlakowi Piastowskiemu, głównie młodszym odbiorcom, tak, żeby wprowadzała ją w tematykę historii i kultury znajdującej się na szlaku.
16: Otwieramy publikację.
17: Tak, jest to tom pierwszy. Ilustrację wykonał Jarek Gryguć i tutaj znajdujemy wewnątrz razu mapkę. Na tej mapce wszystkie obiekty ponumerowane w takiej formie komiksowej, dostępnej właśnie dla młodszych, tak żeby ich zainteresować i pokazać, że Szlak Piastowski może być bardzo, bardzo ciekawy.
16: Zaczynamy od Gniezna, tak?
17: Tak, mamy tutaj Gniezno, mamy pokazany Gród, jak on wyglądał.
3: Ciekawostki o Wielkopolsce.
17: A dalej mamy muzea, które znajdują się w Gnieźnie, Początków Państwa Polskiego oraz Muzeum Diecezjalne, a kolejny obiekt to już jest Poznań i pozostałe obiekty, czyli Muzeum Archeologiczne, Genus Loci, Brama Poznania, oczywiście Katedra Poznańska, więc tutaj zobaczymy te najważniejsze obiekty znajdujące się w Poznaniu.
16: To może proszę powiedzieć, gdzie można otrzymać taką publikację? Przypomnę, że jest ona bezpłatna.
17: Tak, publikacja jest dostarczona do wszystkich naszych obiektów i tam można będzie ją otrzymać. Również zapraszamy na weekend na Szaku Piastowskim i tam też można będzie tą publikację otrzymać w naszym namiocie edukacyjnym.
16: Jakie jest zainteresowanie Wielkopolską w ostatnim czasie?
17: Znaczy, widzimy na pewno wzrost tutaj, jeżeli chodzi o ubiegły rok, zarówno w obiektach szlaku, po części tutaj Wielkopolskiej, jak i Kujawsko-Pomorskiej. I faktycznie ta rocznica, tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego zapewne była takim impulsem, który pokazał, że warto zobaczyć tą historię. Również badania DNA Piastów, które są dość teraz mocnym tematem na tapecie, pokazują, że to zainteresowanie początkami państwa polskiego wzrasta w naszym kraju.
16: Liczne badania, takie badania też przypomnę, prowadzone są w Gnieźnie, przed katedrą.
17: Tak, tutaj 15 tysięcy ponad zostało znalezionych elementów i nowożytnych, i średniowiecznych, więc no, inwestycja toczy się na Podgrodziu, przy Wale Podgrodzia, więc w bardzo newralgicznym miejscu, ale to z drugiej strony jest szansa na to, ażeby odkryć tą historię. Podobne badania, ale nieinwazyjne, toczyły się chociażby też w Kłecku, na Grodzie, który znajduje się pod płytą boiska. To też taki jest wyjątek, że gród jest pod płytą boiska i tam też się okazało, że ten gród był znacznie większy niż wcześniej przypuszczano.
16: Pozwoli pan, że teraz zapytam o to, co warto zobaczyć w wakacje, bo wakacje coraz bliżej. Jeśli nie macie planów, to zachęćmy Wielkopolan, ale nie tylko Wielkopolan, do tego, by zwiedzać nasz region.
17: Tak, na pewno tutaj polecamy Poznań i Gniezno jako te dwa główne ośrodki Szlaku Piastowskiego, ale też chociażby Pobiedziska, które leżą pomiędzy, a dalej mamy już Ostrów Lednicki, który będzie w tym roku otwierał nową wystawę. I tutaj myślę, że będzie warto się na nią wybrać, ponieważ ta wystawa, mamy takie nadzieje, będzie w bardzo ciekawy sposób pokazywała historię Ostrowa Lednickiego. A w tym roku mija 170 lat od wykupienia Ostrowa Lednickiego przez hrabiego Albina Węsierskiego, który uratował Ostrów Lednicki przed zniszczeniem, bo gdyby nie on, dzisiaj Ostrowa byśmy nie mieli.
16: Przypomnijmy, jak dostać się na Ostrów Lednicki?
17: Tutaj mamy kilka możliwości. Oczywiście możemy się dostać tam z samochodem, potem zostawiamy go na parkingu i korzystamy z promu, co też jest taką wyjątkową rzeczą na Szlaku Piastowskim, może nie tylko na szlaku, że docieramy na wyspę specjalnym promem. Możemy również się dostać tam rowerem oraz ze stacji Lednogóra możemy przejść pieszo na Ostrów Lednicki.
16: A kto chce latem trochę ochłody, no to działa też tam kąpielisko co roku.
17: Tak jest, jest kąpielisko, jest taka mała infrastruktura w tym miejscu, wydzielona, specjalna, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi też sobie trochę nogi pomoczyć i się pokąpać, to jednocześnie zobaczy sobie dawne piastowskie budowle, a z drugiej strony będzie mógł się zrelaksować nad jeziorem.
16: I jak to daleko z Poznania? Ile to kilometrów?
17: Myślę, że to jest około 40-35 kilometrów, więc jadąc samochodem, w zależności z jakiego punktu Poznania, to ta droga mija bardzo szybko, więc może też spróbować dojechać koleją, więc serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie co na pewno zobaczyć w nowej odsłonie Muzeum Pieszych Piastów na Lednicy.
16: Powiedział pan o Pobiedziskach, przed chwilą o Lednicy, o Ostrowie Lednickim. Co jeszcze warto zobaczyć w naszym regionie?
17: W drugiej części wakacji, na przełomie lipca i sierpnia, będziemy kontynuowali weekend na Szlaku Piastowskim, ale w powiecie wągrowieckim. Tam mamy oczywiście Wągrowiec, mamy Łekno, Tarnowo, Pałuckie oraz Gołańcz, która może nie jest na szlaku, ale również w tym miejscu jest nowy, odrestaurowany zamek, więc też warto będzie przy okazji odwiedzania powiatu wągrowieckiego spaść do Gołańczy.
16: Powiedział pan o tym nowym tutaj symbolu, tak, Szlaku Piastowskiego.
17: Tak, wcześniej były dwie maskotki, były to Kajko i Kokosz, które w ubiegłym roku przestały już być oficjalnymi maskotkami wykorzystanymi przez Wielkopolską organizację turystyczną i szukaliśmy nowego pomysłu i takim pomysłem narodził się właśnie orzeł piastowski, który jednoznacznie kojarzy się i z logotypem Szlaku Piastowskiego, jak i z początkami, choć związanymi chociażby tutaj z Poznaniem i z przemysłem drugim. Dlatego też stwierdziliśmy, że właśnie to orzeł będzie nową maskotką Szlaku Piastowskiego.
16: A jeśli ktoś nie zapamiętał tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, o tych wszystkich propozycjach turystycznych, wakacyjnych, wielkopolskich, na Szlaku Wielkopolskim, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
17: Tak, i tutaj mamy kilka miejsc. Mamy stronę szlakpiastowski.pl, mamy stronę weekend.szlakpiastowski.pl, czyli wszystkie informacje dotyczące atrakcji na Szlaku Piastowskim w czasie wakacji, oraz nasze media społecznościowe Facebook i Instagram Szlak Piastowski. Dlatego też zapraszam wszystkich poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, ale również osoby spoza naszego województwa do tego, żeby zaglądały na naszą stronę i tam szukały najświeższych informacji związanych z tym, co dzieje się na Szlaku Piastowskim. Przy okazji, jak już jestem w studio, chciałbym nadmienić, że trzy tutaj obiekty z Wielkopolski zostały nominowane w trzech kategoriach w konkursie Muzeum Historii Polski na wydarzenie historyczne roku. I tutaj Szlak Piastowski w kategorii edukacja, Galeria Śluza w kategorii wystawa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie w kategorii wydarzenie. Zachęcamy do głosowania na te trzy propozycje z Wielkopolski związane właśnie z Szlakiem Piastowskim, z Poznaniem i Gnieznem i finał 8 września w Warszawie.
16: A o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
17: Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski.
16: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
16: Tymczasem stolica Wielkopolski szykuje się do Malta Festiwalu. Wydarzenie wystartuje 21 czerwca.
3: Tym żyje Poznań.
18: Za miłość wielki koncert otwarcia Malta Festiwal, czyli koncert, którego dyrektorką artystyczną i Spiritus Movens jest Natalia Kukulska. Zaprosiła ona na Maltę, ale przede wszystkim do próby wspólnego tworzenia historii cudownych solistów i wspaniałych muzyków, którzy opowiedzą nam o miłości i jej trzech fazach: zakochaniu, komplikacjach i szczęściu. Szczęśliwym zakończeniu. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festiwal. W takim podziale scenariusza na trzy akty, który znamy bardzo często z filmu czy teatru, czyli tym, w jaki sposób wstępne rozwinięcie i zakończenie przeprowadzają nas przez emocjonalną historię. W tej historii opowiadać będą między innymi Orliński, Natalia Schroeder, Grzegorz Turnau czy Zalia. To jest wspaniałe międzypokoleniowe spotkanie i tak samo jak międzypokoleniowi artyści wystąpią na tej scenie, tak samo utwory, które usłyszymy, będą to zarówno utwory artystów takich jak Krzysztof Zalewski czy Ralf Kamiński, ale też usłyszymy oczywiście Annę Jantar, bo te poznańskie korzenie Natalii Kukulskiej były jednym z aspektów, dla którego tak bardzo chciałyśmy, żeby to Natalia Kukulska poprowadziła nas przez ten pierwszy wieczór festiwalu, wznosząc muzyczny toast za miłość. Codziennie w programie Malta Festiwal odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas wprowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To jest rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
16: Tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu wystartuje 21 czerwca i potrwa tydzień.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielkopolska to jeden z najważniejszych regionów na archeologicznej mapie Polski. Wiele razy na naszej antenie mówiłem o odkryciach w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, a tymczasem z rzeki Warty na terenie gminy Wronki wydobyto średniowieczny miecz.
4: No przede wszystkim to świadczy o tutaj, że w tej rejony to nie była puszcza tylko, ale też, że te 1000 lat temu coś się tutaj działo. Jakieś wydarzenia się tutaj były, albo jakieś wojenne. Ryszard Pietrzak, archeolog Muzeum Zamek-Górków w Szamotułach. Tak na pewno tego na podstawie jednego zabytku nie jesteśmy w stanie określić. Też to jest zabytek wyciągnięty z rzeki, także gdzie on do tej rzeki wpadł lub gdzie on był wrzucony do tej rzeki, no, trudno teraz to określić. Warta jest dużą rzeką i mogło to być przeniesione z pewnej odległości. Teraz to jest, na mieczu jest silna korozja. Mam nadzieję, że badania po konserwacji przeprowadzone pozwolą ustalić przede wszystkim skąd, gdzie ten miecz został wykuty. To się da określić. Da się uszczegółowić chronologię tego znaleziska. No i wówczas już można dopiero coś domniemywać. Na tym etapie jest to trochę za wcześnie, żeby coś takiego mówić. Bo też trudno jest teraz mówić, czy to jest znalezisko, że komuś to wpadło do wody, czy na przykład, że to było intencjonalnie wrzucone. W tym okresie znane są przypadki, gdy te miecze, uzbrojenie, elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. No i to od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane do wody przedmioty. Taka największa kolekcja, najbliższa tutaj temu miejscu, no to jest kolekcja mieczy z jeziora, wydobyta z jeziora Lednickiego. Także takie egzemplarze pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na Grodzisku, przy Grodzisku w Gieczu. Jeden element, ale jakby świadczy o tym, że tutaj coś się działo w tym okresie. Że to nie jest, że tu się nic nie działo, tylko były albo jakieś wydarzenia wojenne, gdzieś ktoś to przeniósł tutaj. Czyli ten miecz jako taki wyznacznik tego wojownika, jakiś znaczący, dla znaczącej osoby gdzieś tam, coś się tutaj działo. Także to nie było zupełnie takie ubocze, zupełnie peryferia tego tworzącego się, tej tworzącej się państwowości gdzieś tam w okolicach Gniezna, Lednicy, Giecza czy Grzebowa.
3: To jest miecz pochodzący z okresu, kiedy Wronek jeszcze nie było.
4: Właśnie Wronek jako miasta, to oczywiście to tak, jak najbardziej. Poznań jako miasto też tak naprawdę trudno mówić w tym okresie. Także to nie znaczy, że nie było miasta, że nic się tutaj nie działo. Te osady wczesnośredniowieczne w tym rejonie są, w tym rejonie nadwarciańskim są znane. Jest znany cały system grodzisk z okresu jeszcze takiego przedpiastowskiego. Takim tam najbliższym grodziskiem z okresu tych początków, przed państwowością jeszcze, to jest grodzisko w Pierwoszewie. Tutaj w ten rejon ziemi Szamotulskiej był cały taki cykl grodzisk, jakiejś takiej małej organizacji plemiennej, która w wyniku ekspansji Mieszka czy jego ojca została tutaj jakby zniszczona, czyli jakby te struktury, które tutaj były, które mogły mu zagrażać, zostały przez niego zniszczone. O tym znalezisku przede wszystkim trzeba powiedzieć to, trzeba podkreślić to i podziękować panu, który to przyniósł, że to nie, że coś sobie znalazł przypadkowo, fajnie to będzie leżało, kurczę u niego w domu i kurzyło się na półce. To jest właśnie ta największa wartość tego odkrycia, to jest właśnie postawa tego pana, który to znalazł, właściwie to zabezpieczył, przyniósł, nie zniszczył tego, nie zostawił tego gdzieś tam w domu na półce, bo to mu się rozkruszyło bardzo szybko i nic z tego byśmy nie mieli. Także to jest to, co należałoby tutaj najbardziej podkreślić.
5: Mirosław Tucholski. Wybrałem się na wędkowanie, na Wartę, tak? W tym czasie poziom Warty był bardzo niski. Wszedłem po kilku rzutach, przesunę się troszeczkę dalej, na szczyt główki i w tym momencie dostrzegłem ten miecz. Moje zdziwienie było no bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą. Po obejrzeniu dokładnym tego znaleziska postanowiłem niezwłocznie przedzwonić do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Po rozmowie z przedstawicielem Ziemi Wojenieckiej doszliśmy do wniosku, że zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem filmik tego znaleziska. Dalej delikatnie podnosząc ten artefakt, żeby go nie uszkodzić, przywiozłem do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Ja wiedziałem, że to jest artefakt zardzewiały już i tak dalej. Dlatego miałem świadomość, że trzeba się z tym obchodzić naprawdę delikatnie. Ten miecz podniosłem dwoma rękami. Dalej delikatnie przeniosłem go do samochodu, położyłem na płasko, na wykładzinie gumowej. Podjechałem do muzeum i wówczas też bardzo delikatnie przeniosłem go tu, na salę.
3: Nie było pokusy, by to znalezisko na przykład zostawić sobie w domu?
5: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu. Nie, jestem Polakiem i takie znalezisko historyczne należy do nas, do Polaków. Po prostu udało mi się znaleźć coś takiego i jestem po prostu wewnętrznie z tego bardzo zadowolony. Sam z siebie, że te odkrycie będzie służyć następnym pokoleniom.
1: Daria Wajdeman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej. No, patrzymy na miecz, który został znaleziony w rzece Warcie na jednej z główek w pobliżu miasta Wronki, datowany przez archeologa na XI wiek. Generalnie więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć po konserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, według wytycznych z Urzędu Konserwatora Zabytków, miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, w środowisku beztlenowym, także w taki sposób tutaj jest najlepiej, na pewno nie ulegnie żadnemu zniszczeniu i tak w takim środowisku, w takiej wodzie będzie przechowywany do momentu przekazania do konserwacji. Gdy będziemy mieli już tutaj dokumentację pełną, no będziemy się starali od razu przewieźć ten obiekt, bo to na pewno na jego korzyść będzie działało. Trudno mi powiedzieć, jaki to będzie czas, ale obiecano nam, że faktycznie tutaj będzie szybka interwencja. No, ze względu na wartość historyczną obiektu przede wszystkim. Ma 90 cm. No niestety cały jest pokryty korozją i pewnie takim szlamem jeszcze trochę rzecznym, aczkolwiek jest w całości. Przez archeolodzy uważają, że jednak jest to dobry stan zachowania jak na ten czas. Jednak ta konserwacja w wodzie, tutaj to środowisko beztlenowe spowodowały, że no, zachował się dobrze. Na pewno w części głowni, w środku głowni mniej więcej ma takie przewężenie i tutaj obawiamy się niestety, że no być może jednak po zdjęciu tych wszystkich zewnętrznych warstw, no oby nie uległ jakiemuś zniszczeniu, oby nie okazało się, że pęknie. No ale trzymamy kciuki. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy ten miecz zostanie naszą własnością, on od razu będzie przekazany do konserwacji. Tam będziemy się starali, żeby wykonane były też wszystkie możliwe badania, też analizy materiałów, które na nim mamy nadzieję, że się znajdą. I jak tylko wróci do muzeum, być może jeszcze pod koniec tego roku, od razu oczywiście bardzo chętnie udostępnimy go do oglądania. Na pewno poinformujemy wszystkich, że ten obiekt o niezwykłej wartości dla naszego miasta, a dla, myślę, że dla całej Wielkopolski, być może też dla kraju, no będzie tutaj dostępny. Oczywiście, że nie mamy takiego eksponatu. Takich eksponatów generalnie na skali całego kraju jest niewiele. Bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum. Jest to jednak obiekt, który mówi nie tylko o naszych ziemiach. Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego, kształtowania się państwa polskiego, więc jest to no, świetna rzecz, nie tylko, tak jak mówię, dla Wronek, ale generalnie dla historii całego kraju. Myślę też, że jako taki materiał naukowo-badawczy dla naukowców też no, przyciągnie tak i samych naukowców i, no, i wielu turystów. Nasze muzeum jest bardzo malutkim muzeum. Pracuje tutaj zaledwie dwóch pracowników merytorycznych, więc generalnie takie muzea nie mają szansy wybicia się wśród wielkich muzeów posiadających niezwykle cenne i wartościowe obiekty. A więc tak, dla nas jest to też duża atrakcja i też możliwość na pokazanie, że małe muzea mają też duże znaczenie w skali regionu. Oczywiście najwięcej

0: Więc tak, jest okazja, żeby spojrzeć na te niewielkie muzea, które robią dużo dobrej roboty. A być może też będzie to taki sygnał dla naszych lokalnych władz, żeby też jeszcze bardziej przychylnie spojrzeć na te wronieckie muzeum.
1: Przypomnę, cenny zabytek został wydobyty z nurtu Warty we Wronkach. Czas na Poznań i teraz będzie o ważnej inwestycji.
2: Trwają prace na ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach. Te prace dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W ramach zadania ulica zyskuje nową jezdnię, chodniki, zieleń czy też infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o postępy na placu budowy, to dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Widzimy też prace brukarskie, czyli układanie nawierzchni krawężników chodników po obu stronach ulicy. Wykonawca zajmuje się też zjazdami do posesji czy też miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zajmie się też robotami w zakresie nowego oświetlenia, a wcześniej zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej wraz też z hydrantami i przyłączami. Docelowo ten odcinek jezdni ulicy Wawrzyniaka pokryje kamienna kostka. Chodniki będą swoim wyglądem nawiązywać do niedawno przebudowanej ulicy Jackowskiego, która to jest po sąsiedzku. Powstanie też połączenie rowerowe ulicy Wawrzyniaka z trasą wzdłuż ulicy Bukowskiej. Po obu stronach ulicy przewidziano pasy zieleni i możliwość postoju pojazdów równolegle do jezdni. Z kolei od strony ulicy Bukowskiej powstanie jeszcze skwer z nową zielenią. Przewidziane są też elementy małej architektury, czyli ławki czy też stojaki rowerowe.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ulica Wawrzyniaka zmienia się na odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
3: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
1: Na czym to dokładnie polega?
3: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić poznaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. Trzymamy kciuki i zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Poznania.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania Politechnika Poznańska. Uruchomiono tam komputer kwantowy.
5: Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Witamy Państwa w murach naszej uczelni. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany w 5-kubitowy komputer. Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor z nadprzewodzące kubity, zapewniające nam możliwość ustawienia stanów, bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędu. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi

0: działać w temperaturze 8 mK, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 mK w pierwszej sekcji do 8 mK, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodenikę systemu i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia. Chcielibyśmy rozwijać także możliwości działań hybrydowych, czyli działania klasycznych serwerów obliczeniowych z systemami kwantowymi. Jest to jeden z kluczowych dla nas obszarów. Współdziałanie także z innymi poznańskimi ośrodkami. System działa na bazie nadprzewodzących qubitów. Mamy możliwość zmiany stanu qubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0, 1, 2 stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, tak? Czyli sekwencyjnie, powiem każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie, stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu. Stąd też możliwość jednoczesnych wykonywania obliczeń dla szerokiej skali. W Politechnice przede wszystkim nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to jest rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM. Dodatkowo oczywiście są to kwestie związane z fizyką, chemią, inżynierią materiałową i cyberbezpieczeństwem, a także, tak jak wspominałem, obliczenia hybrydowe, czyli pewne zadania, których lepsze są klasyczne systemy serwerowe, będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym. To była jedna z strategicznych decyzji Politechniki Poznańskiej, aby system, który kupujemy, nie był ograniczony do 5 qubitów, ale miał możliwość rozbudowy nawet do 150 qubitów w przyszłości i taki jest strategiczny cel Politechniki, aby wraz z wzrostem wiedzy naszych studentów, a z wzrostem potencjału i możliwości finansowych, aby ten komputer w przyszłości był rozwijany i służył także coraz bardziej nowatorskim badaniom.
1: A co to za dźwięk w tle?
0: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 mK w sekcji, gdzie znajduje się procesor. To jest chłodzone za pomocą ciekłego azotu oraz mieszaniny pierwiastków. Tutaj mamy system kriodyniczny wielosekcyjny, w ten sposób tutaj dodatkowe sprężarki plus woda lodowa, która jest dostarczana z dachu budynku. Jest tutaj system, którym możemy monitorować stan komputera, oczywiście elementy serwisowe, a także system związany z uzupełnianiem ciekłego azotu elementu chłodzącego. Natomiast druga część elementu to wykonywanie obliczeń i to jest w pełni zdalne, gdzie umieszczamy zadania zewnętrznie na komputer kwantowy, który wykonuje i zwraca wartości i wyniki do systemu, który mamy zdalnie dostępny.
2: Profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podkreśla.
3: To jest nie tylko krok milowy, ale powiem takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się. Uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-qubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze poprzez edukację, wzmocnienie edukacji uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie w najwyższych technologiach. Po drugie jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najwęgniejsze walory, również o granty ERC w zakresie technologii kwantowej. A po trzecie to jest współpraca z gospodarką, co ten komputer pozwoli. Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie wzmacnia naszą odporność państwa w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego, więc jest to nowy rozdział w technologii. Myślę, że Czochralski, który był w Poznaniu, jest tego dumny i obserwuje nas z góry, patrząc na rozwój technologii tak zwanych krzemowych, czyli pierwszego komputera, a dzisiaj mamy nową erę tu właśnie w Poznaniu, z czego jestem niezwykle dumny. Montaż finansowy jest prosty, jako najlepsza gospodarna uczelnia. Zapłaciliśmy to ze środków uczelni, środków publicznych, czyli wszystkich państwa, ze środków własnych, dlatego że nie trzeba się bać wyzwań, celów i postanowiłem z naszą wspaniałą uczelnią, że ten zakup będzie najlepszą inwestycją, jak to mówił prezydent Franklin z USA. Chcemy prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odżyć podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 kubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową, możemy go rozbudowywać i postanowiliśmy te pieniądze publiczne zainwestować bardzo poprawnie, czyli z możliwością rozwoju tych technologii w najbliższych latach. Tu jeszcze pozwolę sobie dodać, że przez zainstalowanie w Poznaniu fabryki AI, ten komputer kwantowy jest zintegrowany z tymi dwoma komputerami pozostałymi, no i daje nam dużą moc obliczeniową w zakresie wykorzystania AI, a fizycznie prowadzimy jako Politechnika też współpracę obliczeniową z MIT, czyli z jednym z najlepszych ośrodków świata w zakresie projektowania i ewaluacji nowych materiałów. Także będzie nam dawał naprawdę zdecydowanie większe przyspieszenie w zakresie rozwoju badań na światowym poziomie, ale też wsparcie technologii, bo dzisiaj mieliśmy dwie bardzo ważne firmy przemysłowe, które będą z nami współpracować w zakresie energetyki. W ramach fabryki AI współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Poznańską. Fizyka kwantowa również rosła w Politechnice Poznańskiej. Świętej pamięci rektor Jerzy Dębczyński pracował w Leibniz University w Hanowerze i sam miałem zaszczyt widzieć pułapki Paula. Tu na tej tablicy doktoratów honoris causa jest Paul, czyli noblista, który działa w tym zakresie. Wspólne doświadczenia mamy w zakresie fizyki kwantowej. Uniwersytet Adama Mickiewicza kształci podstawy fizyki kwantowej, a my, mówiąc o technologiach kwantowych, uczymy bardziej technologii inżynierii. Ponieważ jesteśmy jedną z trzech najczęściej wybieranych uczelni, no to konkurencji się nie boimy, po prostu ją wygramy.
2: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A tymczasem słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a w nim kolejny temat, jakie świadczenia przysługują przyszłym mamom i rodzicom?
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, by było im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysyłać pytania. Poradnik ZUS daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnych sytuacjach życiowych. Obecni i przyszli rodzice znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady zarówno korzystania z zasiłku macierzyńskiego, jak i z zasiłku chorobowego w czasie ciąży, czy zasiłku opiekuńczego, gdy przysługuje na opieka nad chorym dzieckiem. Odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenia czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji, gdy na przykład kobieta łączy urlop wychowawczy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poradnik można pobrać ze strony internetowej zus.pl, a już niedługo otrzymać go także w wersji papierowej w każdej placówce ZUS. W marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy prowadzące działalność gospodarczą dopytują o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą korzystać gdy urodzą dziecko. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i chcą zaplanować swoją najbliższą przyszłość. Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również bezpośrednio w placówkach ZUS. Najlepiej wcześniej się na taką wizytę umówić. Podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy, na infolinii pod numerem 22 560 16 00 oraz pod adresem mailowym cot@zus.pl. W kwietniu minęły 3 lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Wspiera ona równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Z danych ZUS wynika, że ojcowie w coraz większym stopniu włączają się w opiekę nad dziećmi, jednak to w dalszym ciągu kobiety biorą na siebie najwięcej obowiązków. Urlop rodzicielski przysługuje na równo mamie, jak i tacie dziecka. Opiekunowie mogą się nim dość elastycznie dzielić. Statystyki ZUS pokazują, że ojcowie co prawda coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, ale nadal są w zdecydowanej mniejszości. Na 188 tysięcy osób, które pobierały zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem tego roku, 87% stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te chorują. W ubiegłym roku lekarze wystawili opiekunom chorych dzieci zwolnienia lekarskie na około 10 milionów dni. 78% tego czasu znowu wykorzystały kobiety.
2: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Przypominam, pierwszy oddział ZUS w Poznaniu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego, z kolei drugi oddział znajduje się przy ulicy Starołęckiej. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat, czy woda, którą znamy, może decydować o płci zwierząt. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokazują, że to, co trafia do rzek i jezior, realnie zaburza rozwój płciowy płazów.
4: W naszym badaniu wykorzystaliśmy żabę śmieszkę, szeroko rozpowszechniony gatunek płaza i poddawaliśmy kijanki tego gatunku działaniu dwóch zanieczyszczeń. Nazywam się Martyna Frontczak, jestem doktorantką z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska. I niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie. Dlatego chcieliśmy zobaczyć, jak one mogą wpływać właśnie na płazy. I co się okazało? Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic, nieproporcjonalną, bo tutaj wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ w naturze, w populacjach zwierząt zazwyczaj to się rozkłada jako 50% na 50, czyli połowa mniej więcej to powinny być samce, połowa samica. I sugeruje to, że część tutaj genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki. I co jeszcze ciekawsze, u kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która była jajnikiem i jedną, która była jądrem.
2: Przypomnę, że badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
6: Jest to czwarta edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej, przy szpitalu. Podinspektor Michał Kulikowski, zastępca komendanta komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy. Co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu, przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
7: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne. Nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że niestety skutki są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, to już są inne skutki. Niektórzy są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, konsekwencje są przykre.
8: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć. Także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego, bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
2: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
9: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. No a po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
10: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
11: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę porę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza tutaj znaleźliśmy. No to co? No to sobie ją zabieramy. No fajna pamiątka. No tak, tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okascites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli. No właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy oka, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy, i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski, to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów, tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
2: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
12: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka. Mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22:00, rano już byliśmy o 8:00 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
2: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak? Takie szlify.
12: Jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni. I to było najważniejsze.
2: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
12: A, to jest lampa dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak okropne. Ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
2: I ci ludzie są tutaj teraz.
13: Stanisław Furmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
2: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
13: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić. Trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie. Na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę akurat od osób, że pomagając innym, człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia mu jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat. W szkole podstawowej, później też angażowałem się też na studiach. Ja tylko jestem altruistą i w tym momencie, jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię i tak już 16 lat.
2: Mm-hmm. Tak już 16 lat, a tutaj są?
14: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
15: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i u Onety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
2: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
5: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od bardzo ważnego tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych w Wielkopolsce. W magazynie mówić będziemy o projekcie, który ma pomóc młodym ludziom. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na ten temat.
16: Wydaje mi się, że jest bardzo źle, tak? Że jest to niestety światowy, pewno też polski problem, z którym sobie chyba na razie nie radzimy. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ja oczywiście mogę patrzeć przez pryzmat tych statystyk, tych informacji i danych, które są zbierane przez policję i na podstawie właśnie tych danych mogę wysnuć takie wnioski. A jedną z takich, z takich danych jest między innymi liczba zabezpieczanych narkotyków. No i ta niestety z roku na rok rośnie. Jeszcze dwadzieścia lat temu, 30, kiedy zaczynałem pracę w policji, policja rocznie zabezpieczała kilkaset kilogramów narkotyków. No dzisiaj to są niestety tony. W 24 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton w 25 roku, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków. No i teraz jest oczywiście pytanie o skuteczność policji, czyli procent, jaki procent stanowią te narkotyki. Czy to jest 10% tego wszystkiego, co trafia na rynek? Czy to jest 50%, czy 5%? Mnie się wydaje, że raczej 10%. To znaczy, że 300 ton co roku jest wciąganych, połykanych, wstrzykiwanych do organizmów, w tym również niestety do młodzieży. I również jeśli chodzi o interwencje, te dane też są zdecydowanie większe. Mamy coraz więcej interwencji podejmowanych wobec osób z uzależnieniami, stąd też nowe rozwiązania, jak choćby zespół behawioralny, tak, choćby szkolenia specjalne dla policjantów z trudnych interwencji, gdzie policjanci przygotowują się do tego, bo te interwencje przebiegają w odmienny sposób niż te klasyczne interwencje wobec osób bez uzależnień.
2: Jak wypada Wielkopolska na tle kraju?
16: Również ten trend jest taki sam. Z roku na rok odnotowujemy wzrosty. W ubiegłym roku to była ponad tonę zabezpieczonych narkotyków. W tym roku tylko te pierwsze 4 miesiące już mamy tonę. To oznacza, że prawdopodobnie dobijemy do 3 ton narkotyków, no bo z punktu widzenia tej ilości zabezpieczanej to jest problem. Oczywiście można mówić, że policja jest skuteczniejsza, że się rozwija, że w ostatnich latach wzmocniliśmy komórki, które zajmują się przestępczością narkotykową, że tych policjantów jest więcej i dzięki temu te wyniki są również lepsze. Natomiast, no, tak jak Państwu mówiłem, większość tych narkotyków jednak przechodzi przez te sita policyjnej pracy. Oczywiście najczęściej mamy problem dzisiaj z mefedronem, tak? Czyli jakby to jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście kokaina, która jest amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
2: To może co powinno wzbudzić tutaj jakiś niepokój u rodziców? Jakieś pierwsze sygnały, mówię o młodych ludziach, którzy sięgają po narkotyki.
16: No to przede wszystkim zachowanie. No, trzeba obserwować własne dzieci, patrzeć jak się zachowują, czy jest coś, co jakby pokazuje, że dzieje się z tym dzieckiem coś dziwnego. To jest kwestia zmiany nastrojów. To jest kwestia oczywiście reakcji na to, co się dzieje. No i stąd właśnie te briefingi, te konferencje. Robiliśmy kilka lat z rzędu w Gnieźnie. Wydaje nam się, że to były dobre spotkania z młodzieżą, bo cały czas uważamy, że tą najlepszą formą ochrony przed uzależnieniami to jest jednak wiedza, świadomość, wzajemna pomoc i zależy nam na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej o tym mówić i sprawić, żeby nasze dzieci, żeby nasza młodzież była asertywna. Ja myślę, że rodzice powinni nawet wtedy, kiedy dzieci nie biorą, to również mieć tą świadomość, że takie pokusy czyhają na ich dzieci i powinni jakby dawać im inne wzorce, czyli pokazywać im życie bez używek, bez uzależnień, że również są sposoby, gdzie dzieci mogą się realizować, spełniać, dobrze uczyć i dobrze jakby funkcjonować w takim kolektywie młodzieżowym bez zażywania narkotyków. Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
17: Wiceprzewodniczący Rawicki, Jakub Morrison. No cóż, na bieżąco wiadomo, odbywa się konferencja dotycząca organizacji debaty, którą mamy zrobić przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Policji. Ona odbędzie się w październiku, ale jak tak pan stwierdził, w szkołach pracują na bieżąco psycholodzy i pedagodzy, którzy te działania profilaktyczne każdego dnia starają się prowadzić. Współpracujemy też, wiadomo, z policją w Rawiczu. No cóż, nie można powiedzieć, że tego problemu nie ma, bo te statystyki, o których dzisiaj była mowa, one dotyczą młodzieży nie tylko w dużych miastach typu Poznań, Piła, Kalisz, ale w Rawiczu także. Jeśli mamy roczne tutaj raporty naszej komendy powiatowej, one wykazują, że narkotyki do Rawicza napływają. Główny taki, nazwijmy to, tranzyt jest z powiatów z dolnośląskich, z Górowskiego, ale systematycznie policja w Rawiczu wykrywa i dealerów, i tych, którzy później te większe, nazwijmy to, gramowo i kilogramowo narkotyki rozprowadzają, więc jesteśmy świadomi tego, że ten problem jest. Stąd no, można by powiedzieć, że jest zasadność, żeby tego typu debaty organizować.
2: W wielu miastach problemem jest też alkohol.
17: My jako samorząd powiatowy nie mamy w ramach własnych kompetencji wprowadzania takich zakazów prohibicji. Powiat Rawicki składa się z 5 gmin. Z tego, co mi wiadomo, żadna gmina nie wprowadziła prohibicji dotyczącej sprzedaży alkoholu po godzinie na przykład 23 czy 4. Były takie dyskusje na przykład w gminie Jutrosin, ale zostały one przez Radę Miejską Gminy Jutrosin odrzucone. Co prawda, w mediach społecznościowych da się zauważyć ten problem w takich miejscach uczęszczanych przez młodzież, jak w Rawiczu, na Rawickim poligonie, gdzie są przez mieszkańców zgłaszane problemy z młodzieżą, która wieczorem hałasuje, no ale tu jest rola policji, żeby po prostu taką młodzież sprawdzać. Ale co do dzisiejszych rozwiązań prawa miejscowego, w powiecie rawickim prohibicja nie jest wprowadzona.
18: Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkania w Urzędzie Miasta Kalisza. Znaczy, ja bym nie chciał odnosić się do samych narkotyków, tak? Bo czasami narkotyki stają się takim najbardziej medialnym towarem, natomiast problem uzależnień dotyczy różnych środków psychoaktywnych i to też pokazuje nam przywoływane dzisiaj badanie spadowskie, że zarówno korzystanie z alkoholu, korzystanie z narkotyków, także korzystanie z leków bez przepisu lekarza, no, są problemem.
19: Paweł Jarczak, zastępca prezydenta miasta Piły. Jeżeli mówimy o problemie nadużywania, to mówmy w ogóle o problemie używania, bo tego nie powinno być na żadnym szczeblu, ani szkoły podstawowej, ani ponadpodstawowej. I ta inicjacja z substancjami psychoaktywnymi, jak i alkoholem, niestety wiek tej inicjacji nam się obniża. Dlatego każde działanie profilaktyczne, a szczególnie taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości, i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii, czy specjalisty z komendy powiatowej, czy z komendy wojewódzkiej, czy też terapeuty, jest nie do przecenienia. Ja liczę na to, że te 250 uczniów, którzy weźmie udział w tym przedsięwzięciu, będzie aktywnie w tym uczestniczyło. Będziemy mogli w czasie tej debaty rozwiać pewne fake newsy, pewne nieprawdy, które mówią, że jednorazowe użycie alkoholu, czy też jednorazowa styczność z substancją psychoaktywną nie daje skutków negatywnych, że nad wszystkim panujemy, że nic się nie stało. To jest oczywiście nieprawda i tego typu działania profilaktyczne mają przede wszystkim na celu uświadomić im, że każda styczność z substancją czy z alkoholem jest dla nich szkodliwa i powoduje problem. Nie sięgamy po wiadomości z niesprawdzonych źródeł, nie posługujemy się internetem czy reklamami, ale mamy możliwość zadania pytania i wysłuchania kogoś, kto na co dzień ma z tym styczność. Jeżeli ta debata nie uświadomi im tej szkodliwości, to nie jesteśmy w stanie przy każdym młodym człowieku ustawić policjanta czy terapeuty. To ma profilaktyka, ma to do siebie, że albo ktoś wysłucha, zrozumie i skorzysta, albo też nie. Ale to nie zwalnia nas od działań profilaktycznych. I im więcej profilaktyki, im więcej uświadamiania, im więcej tłumaczenia, tym większa szansa, że choć jeden młody człowiek zrozumie, że to nie jest dobre. To jest normalna debata, będą panele, będą też stanowiska, na które przygotowują Komenda Wojewódzka i Komenda Powiatowa, na których uczeń anonimowo może podejść, porozmawiać, dopytać, a oprócz tego będą debaty grupowe.
2: Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Czas na temat ekologiczny. Będzie o tym, jak skutecznie oszczędzać wodę.
20: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać, a jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy, amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Także razem z nimi zaraz pojawia się masa roślin, masa owadów. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że no ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
2: Mówiła nam Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tymczasem przypomnę, że w Poznaniu trwa akcja Zielona Retencja. Dzięki niej na twoim podwórku może pojawić się ogród deszczowy, system do zbierania deszczówki, a ściana domu będzie całkowicie zazieleniona.
5: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Czas na garść tematów z Poznania i regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
9: Wkrótce.
8: Niebawem wakacje to dobry moment, aby zaplanować lato aktywnie, ciekawie i z pomysłem.
10: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z całą pewnością niebawem przekonają się o tym osoby, które postanowiły sprawdzić się i zgłosiły się na pierwszą w tym roku edycję projektu Wakacje z WOT w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej? Wystarczy po prostu skontaktować się z rekruterem lub Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejść proces kwalifikacyjny. To jest pierwszy krok do zdobycia wojskowych umiejętności i poznania specyfiki służby w WOT. Jak co roku mamy dwa terminy szkolenia. Pierwszy z nich rozpocznie się już 26 czerwca. Uczestnicy szkolenia podstawowego przez 16 dni będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności wojskowe, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa 11 lipca. W tym samym czasie odbędzie się także 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.
8: Drugi termin zaplanowano na 21 sierpnia.
9: Zmieniamy temat.
8: Czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
11: Justyna Janiec-Balczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
8: Szykujecie kolejną wyprawę tym razem stomatologów.
11: To prawda, już niebawem z Poznania wyruszy grupa stomatologów. To są studenci i wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Organizatorem wyprawy jest pan profesor Kacper Nijakowski. Bardzo, bardzo ciekawa postać, ale również człowiek o ogromnym sercu, który w Jamajce leczył ponad rok temu. Był tam również z grupą stomatologów, więc to jest już druga tego typu wyprawa.
9: To warto wiedzieć.
11: No i cóż, w tej wyprawie oczywiście chodzi o pomoc najbiedniejszym mieszkańcom tego kraju. To oni właśnie zmagają się z problemami stomatologicznymi, ponieważ tych najbiedniejszych ludzi po prostu nie stać na taką wizytę. Zwykle, kiedy boli ząb, muszą sobie radzić z takimi lokalnymi metodami. Czasem jest to antybiotyk, czasem jest to wizyta u wyrywacza zębów, natomiast dzięki tej wyprawie setki osób zyska profesjonalną pomoc.
8: Przy okazji chciałbym zapytać jeszcze o dobromat. Jakiś czas temu mówiliśmy o dobromacie, który stanął przy Kramarskiej w Poznaniu. Do dobromatu mogą trafić okulary. I jak idzie ta zbiórka?
11: Bardzo dobrze. Poznaniacy wspaniale odpowiedzieli na naszą prośbę, na nasz apel o dostarczanie tam okularów. W tej chwili mamy już, myślę, że tysiące par tych okularów. Każdego dnia musimy ten dobromat opróżniać, ponieważ wizytują go poznaniacy, którzy przynoszą swoje okulary. Niektórzy z nich trafiają też do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, bo dobromat jest na parterze, my jesteśmy na drugim piętrze i opowiadają historię swoich okularów. okularów. Czasem są to okulary zbierane w całej rodzinie, ponieważ wielu ludzi nie wyrzuca okularów, bo z taką nadzieją, że one jeszcze się komuś przydadzą. I tak się właśnie dzieje. Więc jeśli ktoś z Państwa ma taką parę okularów, to zachęcamy do dostarczenia do nas. Jesteśmy przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Zbieramy okulary korekcyjne, ale również okulary przeciwsłoneczne, ponieważ one również na miejscu tam w tych krajach globalnego południa są bardzo przydatne. Ja sama wielokrotnie brałam udział w takich misjach okulistycznych i wiem, jak bardzo ludzie cieszą się z tych okularów. Myślę, że takie 99% z naszych pacjentów nigdy nie było u okulisty, natomiast nawet nie są w stanie zdobyć takiej pary okularów na własną rękę, ponieważ sklep optyczny w takim kraju jak Republika Środkowoafrykańska jest tylko w stolicy. Do stolicy, żeby dotrzeć, też trzeba środków. Na zakup takich okularów nie stać absolutnie nikogo, więc nasza para okularów może zyskać dzięki szlachetnemu gestowi nowe życie.
8: Mówimy o okularach korekcyjnych, ale potrzebne są też okulary chroniące przed słońcem, którego w Afryce nie brakuje.
11: Tak, tak. Jak kiedy o tym rozmawiamy, to jakby przypominam sobie wiele takich sytuacji, kiedy ludzie zgłaszali się do nas z zapaleniem spojówek, kiedy zgłaszali się do nas ze światłowstrętem i prosili bardzo o te okulary. Ale pamiętam też sytuację, kiedy takie okulary chronią też wizerunek tej osoby. Pamiętam dziewczynę z Republiki Środkowoafrykańskiej, która została zraniona odłamkiem, straciła oko w wyniku zranienia. Tam trwała wtedy wojna domowa i bardzo się tego wstydziła. Dzięki tym okularom ta jej niedyspozycja, ta jej, nazwijmy to, ułomność, nie rzucała się tak w oczy, a dla niej to był jedyny sposób na odzyskanie poczucia własnej godności, wartości, więc tak naprawdę za tymi okularami kryje się wiele historii, wiele ludzkich dramatów, ale też wiele historii z takimi pięknymi zakończeniami.
8: Dlatego apelujemy do poznaniaków, Wielkopolan, by zajrzeli do szafy i spojrzeli, czy mają może takie okulary, które im się wysłużyły i nie potrzebują.
11: Tak, drodzy poznaniacy, jeśli takie macie, zachęcamy serdecznie, dostarczcie je do nas. My podarujemy je komuś na dalekim, odległym krańcu ziemi. Już jesienią planujemy dwie wyprawy okulistyczne. Jedna na Madagaskar, druga do Republiki Środkowoafrykańskiej. Wtedy nasi okuliści zabiorą ze sobą te okulary. Jeśli natomiast chcielibyście na przykład adoptować wirtualnie dziecko, też serdecznie do tego zachęcam. Rok szkolny się kończy, natomiast od nowego roku wiele dzieci będzie mogło dzięki Wam pójść do szkoły. Wirtualna adopcja polega na tym, że uiszcza się opłatę 100 zł miesięcznie i w ramach tej opłaty jakieś dziecko znane nam z imienia, nazwiska, z wyglądu będzie mogło gdzieś w Afryce pójść do szkoły i będzie mogło zmienić swoją przyszłość. Wirtualną adopcję można dokonać przez stronę stowarzyszenia www.dlaświata.org.
8: A jeśli ktoś ma dodatkowe pytania i chce przyjść osobiście do Was, może to zrobić?
11: Oczywiście, zapraszamy. Jesteśmy tuż przy Starym Rynku, przy ulicy Kramarskiej 32, drugie piętro, Stowarzyszenie Dla Świata. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Zapraszamy też osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami, ponieważ mamy do badania okulary, trzeba zbadać moce tych okularów, mamy dwa frontofokometry, to takie specjalne urządzenia. Praca na nich nie jest trudna, można się jej bardzo szybko nauczyć, więc przychodźcie Państwo, odwiedzajcie nas, przynoście swoje okulary, dajcie się nam poznać. Róbmy wiele dobrego wspólnie i razem w Poznaniu.
8: Wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że na naszej antenie mówiła
11: Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata.
8: W programie będzie teraz o stażach studenckich w Poznaniu.
6: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
8: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat, a w zasadzie rozmowę. Zapraszam w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki Urszuli Salamon.
12: Ewa Bem, pierwsza dama polskiego jazzu, legendarna wokalistka, wystąpiła w czerwcu w Poznaniu. Wykonała utwory z repertuaru Moje Piosenki, a mi udało się na chwilę przed tym koncertem z Ewą Bem porozmawiać.
13: Jesteśmy w Poznaniu, tu się spotykamy, a przecież pani ma poznańskie korzenie. Ta poznańskość czasami wychodzi z pani?
14: Ja myślę, że w jakimś sensie i w jakiejś cesze mojej, tak, bo jestem szalenie obowiązkowa. I poznaniaków też za takich uważam, że są szalenie obowiązkowi. Ja jestem osobą, która chętnie bardzo dowiaduje się o czyichś problemach i stara się im pomóc. I wiem, że też tak robią poznaniacy. No nie tylko. Ale przede wszystkim chyba dlatego, że mam tu po prostu sporo jeszcze swojej rodziny, a ci, którzy

0: ale jednak, żebym mogła z nimi jakiś złapać kontakt.
1: No to na tych brawach będziemy z panią łapać kontakt. Dzisiaj gra pani Moje Piosenki z Andrzejem Jagodzińskim. Co musi mieć w sobie piosenka, żeby była pani piosenką, żeby się pani zakochała w tej piosence?
0: Akurat tak się złożyło, że patrząc z dystansu na repertuar swój, który przez te wszystkie lata uciułałam, to rzeczywiście nie mam się czego wstydzić. Były to zawsze piosenki, które niosły ze sobą bardzo duży walor i tekstowy, i muzyczny. I to jest zasada numer jeden. To nie może być napisane na kolanie przez byle kogo. Zawsze jakaś szlachetność musi być w tej piosence, jakaś jej wartość duża.
1: A czy one też jakoś z panią muszą rezonować, coś mówić o pani również?
0: No oczywiście, tekst musi o mnie coś mówić, a jeśli nie, to już moja jest w tym głowa, żeby mówił. To jest właśnie interpretacja, że należy tak zinterpretować tekst, żeby on mówił o tobie, żebyś się bardzo z nim czuła jak z przyjacielem.
1: Zdarzyło się pani zaprzyjaźnić z taką piosenką, z którą wcześniej była pani w stosunkach nieco zimnych?
0: No, jeżeli mówi pani o słynnym sercu, to jest muzyk.
1: Z tą chyba pani się nie udało nawiązać bliższej miłości i zastanawiam się, czy z inną jednak przełamała pani te lody, bo wiem, że tą śpiewa pani dla nas.
0: Ja chyba wszystkie śpiewam dla was. I nie było jakiejś takiej karczemnej już awantury między mną i piosenką. Chyba nie ma takiej, z którą bym się rzetelnie kłóciła.
1: A czy są takie, o które pani walczyła, bo widziała pani, jakie są piękne, jaki mają potencjał i była jakaś podejrzliwość, że nie wylądują w pani repertuarze?
0: O nie, jedna taka była. Niestety było ich bardzo wiele pięknych polskich piosenek, które nie zostały napisane z myślą o mnie i skomponowane. No i właśnie nawet jedną z nich zaśpiewam tutaj dzisiaj. To jest to piosenka napisana dla Graszki Łobaszewskiej. No i właśnie tą piosenkę skubnę sobie na deser.
1: Ja może nie o deserze, a o pomidorach. Cała się ubrałam dzisiaj świątecznie w pomidory.
0: Rzeczywiście, mili państwo, zapatrzyłam się na pani urodę i kolczyki, a nie zobaczyłam, że tu pani jest sama pomidorowa.
1: Jestem pomidorowa ku czci, ku chwale piosenki Pomidory, bo ona jest jedną z moich najukochańszych i bez niej wyobrażam sobie pani koncert, ale ja bym chciała, żeby ona była zawsze na tych koncertach. Czy jest taka piosenka, bez której pani sobie nie wyobraża występu?
0: Powiem, że to są pomidory. Na pewno pani nie tak od razu mi uwierzy, ale może mi pani zaufać, że jedną z takich piosenek są pomidory. I pozwoli pani, że teraz sobie to jeszcze przećwiczę trochę, bo mimo, że śpiewam to już tyle lat, to ciągle jest to piosenka niezbyt łatwa i wymaga naprawdę skupienia.
1: A my polecamy, żeby do tej piosenki wracać. Wracać jak najczęściej. Bardzo dziękujemy. Naszą gościnią była Ewa Bem.
2: Rozmawiała Urszula Salamon.
3: Zmieniamy temat.
2: Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania organizuje kolejny spacer, podczas którego zostaną zaprezentowane możliwości, jakie daje program Zielona Retencja. Uczestnicy zobaczą już zrealizowane inwestycje na podwórkach kamienic i częściach wspólnych budynków wielorodzinnych. Kolejne spotkanie w poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 18. Zbiórkę zaplanowano przy ulicy Niegolewskich 10. Każdy spacer potrwa około godziny.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zmiany w poznańskim magistracie. Od tego zaczynamy to wydanie programu.
3: O tym się mówi.
2: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przedstawił nowych zastępców. To Magdalena Pietrusik-Adamska i Bartosz Derech.
5: No, jeśli chodzi o panią Pietrusik-Adamską, no to to się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solerskiego.
2: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
5: Też mam jakiś taki dyskomfort, bo być może powinienem zauważyć, tak, pewien poziom zmęczenia, tak, stresu. Jednak 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę, również zmiana pewnej rzeczywistości, bo kiedy obejmowałem urząd w 2014 roku, nie mieliśmy takiej polaryzacji, nie mieliśmy takiego hejtu, nie mieliśmy algorytmów, nie mieliśmy tak naprawdę tych wszystkich botów i tego wszystkiego, tak. No i teraz to też prowadzi mnie do pewnych wniosków, jakie są bardzo ważne cechy na takim stanowisku. Na pewno bardzo istotna jest odporność psychiczna i tutaj Bartosz Derech jest osobą, która będąc wójtem przez tyle lat, podejmując trudne decyzje, będąc przez kilka lat członkiem zarządu regionu, rozumiejącym, jak ważne są relacje z

0: radnymi. Wydaje mi się osobą bardzo odpowiednią. No i też nie będę ukrywał, że na dzisiaj, żeby się podjąć takiej funkcji, no to dla mnie jest ważna też determinacja i chęć, żeby to zrobić. Czyli to, że Bartosz Derech, znając mnie ze współpracy na poziomie Metropolii Poznań, zadzwonił, poprosił o spotkanie, przyszedł i powiedział, że chciałby być zastępcą. Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM pod tym wszystkim, co musimy posprzątać, tak, to w tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charakter i odwagę. I to bardzo cenię. Także uważam, że tutaj będzie dla nas bardzo ważnym wsparciem. Jednocześnie też nie mam żadnych wątpliwości, że musimy jeszcze bardziej zawęzić współpracę z sąsiednimi gminami i taka osoba, która też będzie potrafiła lepiej spojrzeć z optyki tychże gmin, to jest przyszłość. Dzisiaj widzimy, że w układzie całej Europy ten wzrost PKB, on ma miejsce w obszarach metropolitalnych. Jeżeli nie wykorzystamy tego potencjału, który tkwi we współpracy z gminami w układzie mobilności, w układzie oświaty, w układzie również służby zdrowia, no to nie będziemy w stanie konkurować z takimi obszarami metropolitalnymi w Europie. Stąd jakby te kompetencje też są dla mnie istotne.
1: To były długie poszukiwania zastępcy.
0: Jeśli chodzi o poszukiwania, no to dla mnie właśnie istotne było zrozumienie tych wszystkich wyzwań, które mamy, odwaga i też nie będę ukrywał, niezależnie od tych wydarzeń, które się miały miejsce w Krakowie, ta odporność psychiczna dzisiaj jest bardzo kluczowa, tak? Czyli w tym zakresie kompetencje zarządcze. Bartosz Derech zarządzał i miał odpowiedzialność osobistą, jednoosobową jako organ za jednak budżet konkretnej gminy. Współpracował z radnymi. To są bardzo istotne kompetencje i teraz dla mnie bardzo ważne było podjęcie takiej decyzji, by to była odpowiednia osoba, która dźwignie ten ciężar. Takich osób, które by chciały, tak, byłoby bardzo sporo. Natomiast z drugiej strony, tak, miałem też świadomość tych uwarunkowań, w których ta osoba będzie działała, tak. Ja mogłem następnego dnia kogoś powołać, tak. Natomiast chodzi o to, żeby to była jak najbardziej kompetentna osoba. To jest zbyt ważne stanowisko.
1: Pani Magdalena Pietrusi-Gadamska, to nominacja na stałe?
0: To jest nominacja na stałe. Natomiast gdyby miała miejsce taka sytuacja, że za kilka tygodni, może kilka miesięcy, ja bardzo bym sobie życzył powrotu Jędrzeja Solarskiego do struktury. Nie chciałbym tracić Jędrzeja Solarskiego w układzie struktury miasta. To jest ktoś, kto chciałbym, żeby w tej strukturze pozostał i mam nadzieję, że jak się upora ze swoimi problemami natury zdrowotnej osobistej, że taki powrót będzie możliwy. Natomiast to oczywiście jest nominacja na stałe. Ja rozmawiałem z Jędrzejem, czy nawet jakiś dłuższy urlop, tego typu właśnie decyzje. Natomiast on absolutnie w tej chwili powiedział, że nie jest w stanie kontynuować pracy. Są pewne obszary, za które ja ponoszę osobistą odpowiedzialność i decyzje, które podejmuję w zakresie zastępców. To jest ta odpowiedzialność moja osobista i to nie partia decyduje, kto jest moim zastępcą. Ja bardzo zawsze chętnie rozmawiam z władzami partyjnymi, z kolegami z zarządu regionu czy z poziomu krajowego na temat tego, co należy zrobić, jakie są słabe punkty w zakresie funkcjonowania struktury. Oczekuję od moich wszystkich zastępców współpracy z radnymi, natomiast to nie władze partyjne decydują o doborze moich najbliższych współpracowników, bo ja muszę mieć do nich pełne zaufanie. W przypadku akurat Bartosza Derecha rozumiem pewien problem w układzie jednak też rezygnacji przez niego z funkcji wójta Rokietnica. To jest poważny problem polityczny, to jest wielkie wyzwanie, to są wybory, które trzeba będzie przeprowadzić i rozumiem tutaj, że jest pewien taki konflikt interesów pomiędzy partią a miastem Poznań i tym, że ja uważam jego kompetencje za bardzo istotne na tym etapie działania miasta, tym, czym się musimy zmierzyć. Natomiast jakby dla partii to jest problem, że trzeba będzie wystawić kandydata w Rokietnicy, że tam trzeba będzie przeprowadzić wybory i ja potrafię zrozumieć jakby tutaj również argumentację moich kolegów z poziomu zarządu miejskiego, krajowego, czy też tych organów politycznych. Dzisiaj ja uważam tak, że wybór Bartosza Derecha jest dla Poznania bardzo dobrym wyborem. W układzie politycznym moi koledzy mają w tym zakresie pewne wątpliwości, ale też nie dlatego, że jest kwestia kompetencji, ale tej niezręczności, że tam trzeba będzie zrobić rokietnicę wybory. I to są normalne dyskusje, gdzie my przedstawiamy sobie pewne argumenty, na koniec są podejmowane decyzje. Ja się wsłuchuję w te głosy, no ale na końcu ponoszę odpowiedzialność za działanie tej struktury i dzisiaj to jest dla mnie najbardziej istotne.
1: Przypomnę, zastępcą prezydenta Poznania będzie Bartosz Derech, dotychczasowy wójt gminy Rokietnica, który przyznaje.
2: Jestem po bardzo trudnej decyzji. To nie była łatwa dla mnie decyzja, że rezygnuję w trakcie kadencji. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ocenimy ten czas, to jestem ponad 20 lat wójtem. Jest to dobry moment dla gminy w momencie, kiedy oddajemy częściowo bardzo duże inwestycje, które rozpoczęliśmy. Części inwestycje, które się toczą, one nie mają żadnego problemu, jeżeli nie mamy problemu z ich realizacją. Praktycznie mamy zakontraktowany budżet na przyszły rok dla naszej gminy z bardzo dobrymi relacjami z radnymi, z bardzo dobrym klimatem. Jesteśmy też świeżo po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nas wysoko oceniła pod względem tego, co robimy w gminie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na lokalizację gminy Rokietnica i do tej pory związki z Poznaniem, no to ten kontakt mimowoli jeszcze będzie, biorąc w szczególności pod uwagę wydziały, którymi się będę zajmował, no bo chociażby kwestia Zarządu Transportu Miejskiego, czyli wspólny system PK, współfinansowanie kolei metropolitalnej, więc kontakt z gminą Rokietnica na pewno pozostanie. Odbieram w tej chwili, po tej informacji, która się pojawiła odnośnie mojej kandydatury, różne głosy. W większości są to gratulacje, niektórzy żałują, co jest dla mnie bardzo miłe, ale wiadomo, też część osób oczywiście może poczuć się zawiedzona, natomiast biorąc pod uwagę klimat, który mamy w Radzie, biorąc też pod uwagę osoby, które ewentualnie staną do wyborów, jestem przekonany, że przed gminą Rokietnica, po tym olbrzymim rozwoju, który do tej pory się dokonał, są na pewno dobre dni. Podejmujemy w tej chwili w gminie decyzję. Chciałbym, żeby z tego zespołu, z którym współpracowałem, najlepszym rozwiązaniem by było, jeżeli byłby jeden kandydat. Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie, kompetencje, to, co wydarzyło się w gminie Rokietnica, obserwując dotychczasową naszą współpracę, jest to, uważam, dobry moment, żeby podjąć właśnie współpracę i pracę na rzecz miasta Poznania. Współpracę z panem Jackiem Jaśkowiakiem, a konkretnie pracę na rzecz miasta, no, w tych sektorach, które zostały mi powierzone. Jeżeli państwo pozwolicie, do końca czerwca pełnię funkcję wójta, rozpoczynam swoją pracę od lipca. Pierwsza rzecz, no, to jest zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami, ze wszystkimi materiałami, rozmowa z ludźmi, którzy pracują, którzy są za te rzeczy odpowiedzialne, i wtedy dopiero będę mógł się wypowiedzieć na ten temat, jakie będą dalsze, jaka jest moja ocena tego, co się tam wydarzyło. Na pewno mam w sobie olbrzymią pokorę. To nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem, i przekonać się do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi. Mam w tym zakresie duże doświadczenie w gminie. Zawsze mi zależało na dobrych relacjach. Moje doświadczenie jest takie, jeżeli nie ma dobrych relacji, jeżeli nie ma chemii pomiędzy ludźmi, no to wtedy trudno jest zrobić coś konstruktywnego.
1: Zastępczynią Jacka Jaśkowiaka zostanie również Magdalena Pietrusik-Adamska, do tej pory pełniąca funkcję dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
3: Kryzysy, z którymi sobie poradziłam ja w kontekście czy sytuacji pandemii COVID, gdzie ta duża część koordynacji zadań związanych z łagodzeniem skutków przeciwdziałaniem COVID-owi, czy później koordynacja zadań związanych z kryzysem uchodźczym w Ukrainie, ale także dużo czasami ataków medialnych związanych z realizacją zadań, co jest naturalnym na naszych stanowiskach, jednoznacznie potwierdziły, że daję radę i mam nadzieję, że tak dalej będzie. To była na pewno bardzo trudna decyzja, ale w kontekście tego, co się zadziało. Ta sytuacja była dosyć szybka, niemniej nie ukrywam, że o to tą propozycję złożył mi zarówno pan prezydent Jaśkowiak, jak i prosił mnie o to pan prezydent Solarski.
1: Jędrzej Solarski zastępcą prezydenta Poznania był od 2015 roku.
4: Komunikacja miejska w Poznaniu.
1: A teraz coś dla tych, którzy podróżują tramwajami i autobusami w naszym mieście. Szykują się duże zmiany w płatności za komunikację miejską. Plastikowe karty aglomeracyjne nie będą już potrzebne, aby jeździć taniej niż na standardowych biletach. W związku z wymianą kasowników wszyscy będą mogli korzystać z taryfy przystankowej, mówi Bartosz Trzebiatowski z Poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Będzie można zapłacić za przejechane przystanki bez konieczności zakupu lub wyrobienia karty PEKA, lecz przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej.
1: Nowe kasowniki powinny pojawić się za 2 lata, a tymczasem poznańska komunikacja miejska jest najdroższa w kraju. Za normalny bilet 15-minutowy trzeba zapłacić 5 zł.
4: To warto wiedzieć.
1: Przed nami 70. rocznica historycznych wydarzeń czerwca 1956 roku, jednego z najważniejszych społecznych i wolnościowych zrywów w powojennej historii naszego miasta.
6: W bibliotece te obchody rocznicy powstania poznańskiego czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać czerwony sztandar Poznański czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane z poznańskim czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice poznańskiego czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny. Kazimiera Łakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami poznańskiego czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć, chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora.
1: Mówiła Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
4: Z mikrofonem przez Poznań.
7: Jest to 4. edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej przy szpitalu. Podinspektor Michał Kulikowski, zastępca komendanta komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także, także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy. Co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu, przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć, korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
8: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety no, powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne. Nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że no niestety skutki no, są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, no łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, no to już są inne skutki. Niektórzy no, są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto no, nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, no, konsekwencje są przykre.
9: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć. Także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego. Bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
1: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
10: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. No a po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
11: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś? No myślę, że tak. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
12: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że no, jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza tutaj znaleźliśmy. No to co? No to sobie ją zabieramy. No fajna pamiątka. No tak, tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okastites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli. No właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy okaz, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy, i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski, to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów. Tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
1: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
13: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka, a mnóstwo wolontariuszy. Bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22. Rano już byliśmy o 8 tutaj. I myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi. I każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego. I to dla mnie jest największa wartość.
1: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak? Takie jeszcze, szlify. Ta,
13: jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni. I to było najważniejsze.
1: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
13: A, to jest lampa dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
1: I ci ludzie są tutaj teraz?
14: Stanisław Furmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
1: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
14: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie, na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę od osób, że pomagając innym człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat. W szkole podstawowej, później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię i tak już 16 lat.
1: Tak już 16 lat, a tutaj są?
15: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać.
4: Blisko mieszkańców.
15: Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
16: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i Łonety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielkopolska to jeden z najważniejszych regionów na archeologicznej mapie Polski. Wiele razy na naszej antenie mówiłem o odkryciach w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, a tymczasem z rzeki Warty na terenie gminy Wronki wydobyto średniowieczny miecz.
17: No przede wszystkim to świadczy o tutaj, że w tej rejony to nie była puszcza tylko, ale też, że te 1000 lat temu coś się tutaj działo. Jakieś wydarzenia się tutaj były, albo jakieś wojenne. Ryszard Pietrzak, archeolog Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Tak na pewno tego na podstawie jednego zabytku nie jesteśmy w stanie określić. Też to jest zabytek wyciągnięty z rzeki, także gdzie on do tej rzeki wpadł lub gdzie on był wrzucony do tej rzeki, no, trudno teraz to określić. Warta jest dużą rzeką i mogło to być przeniesione z pewnej odległości. Teraz to jest, na mieczu jest silna korozja. Mam nadzieję, że badania po konserwacji przeprowadzone pozwolą ustalić przede wszystkim skąd, gdzie ten miecz został wykuty. To się da określić. Da się uszczegółowić chronologię tego znaleziska. No i wówczas już można dopiero coś domniemywać. Na tym etapie jest to trochę za wcześnie, żeby coś takiego mówić. Bo też trudno jest teraz mówić, czy to jest znalezisko, że komuś to wpadło do wody, czy na przykład, że to było intencjonalnie wrzucone. W tym okresie znane są przypadki, gdy te miecze, uzbrojenie, elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był to taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. No i od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane do wody przedmioty. Taka największa kolekcja, najbliższa tutaj temu miejscu, bo to jest kolekcja mieczy z jeziora, wydobyta z jeziora Lednickiego. Także takie egzemplarze pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na Grodzisku, przy Grodzisku w Gieczu. Jeden element, ale no jakby świadczy o tym, że tutaj coś się działo w tym okresie, że to nie jest, że tu się nic nie działo, tylko no były albo jakieś wydarzenia wojenne, gdzieś ktoś to przeniósł tutaj. Czyli ten miecz jako taki wyznacznik tego wojownika, jakiś znaczący, dla znaczącej osoby gdzieś tam, no coś się tutaj działo. Także to nie było zupełnie takie ubocze, zupełnie peryferia tego tworzącego się, tej tworzącej się państwowości gdzieś tam w okolicach Gniezna, Lednicy, Giecza czy Grzebowa.
1: To jest miecz pochodzący z okresu, kiedy Wronek jeszcze nie było.
17: Znaczy Wronek jako miasta, to oczywiście to tak, jak najbardziej. No, Poznań jako miasto też tak naprawdę, no trudno mówić w tym okresie. Także to nie znaczy, że nie było miasta, że nic się tutaj nie działo. Te osady wczesnośredniowieczne w tym rejonie są, w tym rejonie nadwarciańskim są znane. Jest znany cały system grodzisk z okresu jeszcze takiego przedpiastowskiego. Takim tam najbliższym grodziskiem z okresu tych początków, znaczy przed państwowością jeszcze, to jest grodzisko w Pierwoszewie. Tutaj ten rejon ziemi czołturskiej to cały taki cykl grodzisk, jakiejś takiej małej organizacji plemiennej, która w wyniku ekspansji Mieszka czy jego ojca została tutaj jakby zniszczona, czyli jakby te struktury, które tutaj były, które mogły mu zagrażać, zostały przez niego zniszczone. O tym znalezisku przede wszystkim trzeba powiedzieć to, trzeba podkreślić to i podziękować panu, który to przyniósł, że to nie, że o, coś sobie znalazł przypadkowo, o, fajnie to będzie leżało, kurczę u niego w domu i kurzyło się na półce. To jest właśnie ta największa wartość tego odkrycia, to jest właśnie postawa tego pana, który to znalazł, właściwie to zabezpieczył, przyniósł, nie zniszczył tego, nie zostawił tego gdzieś tam w domu na półce, bo to mu się rozkruszyło bardzo szybko i nic z tego byśmy nie mieli. Także to jest to, co należałoby tutaj najbardziej podkreślić.
18: Mirosław Tucholski. Wybrałem się na wędkowanie, na wartę, tak? W tym czasie poziom warty był bardzo niski. Wszedłem po kilku rzutach, mówię, przesunę się troszeczkę dalej, na szczyt główki i w tym momencie dostrzegłem ten miecz. Moje zdziwienie było no bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą. Po obejrzeniu dokładnym tego znaleziska postanowiłem niezwłocznie przedzwonić do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Po rozmowie z przedstawicielem Ziemi Wojenieckiej doszliśmy do wniosku, że zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem filmik tego znaleziska. Dalej delikatnie podnosząc ten artefakt, żeby go nie uszkodzić, przywiozłem do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Ja wiedziałem, że to jest artefakt zardzewiały już i tak dalej. Dlatego miałem świadomość, że trzeba się z tym obchodzić naprawdę delikatnie. Ten miecz podniosłem dwoma rękami. Dalej delikatnie przeniosłem go do samochodu, położyłem na płasko, na wykładzinie gumowej. Podjechałem do muzeum i wówczas też bardzo delikatnie przeniosłem go tu, na salę.
1: Nie było pokusy, by to znalezisko na przykład zostawić sobie w domu?
18: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu. Nie, jestem Polakiem i takie znalezisko historyczne należy do nas, do Polaków. Po prostu udało mi się znaleźć coś takiego i jestem po prostu wewnętrznie z tego bardzo zadowolony. Sam z siebie, że to odkrycie będzie służyć następnym pokoleniom.
19: Daria Wajdeman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej. My patrzymy na miecz, który został znaleziony w rzece Warcie na jednej z główek w pobliżu miasta Wronki, datowany przez archeologa na XI wiek. Generalnie więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć po konserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, według wytycznych z Urzędu Konserwatora Zabytków, miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, w środowisku beztlenowym, także w taki sposób tutaj jest najlepiej, na pewno nie ulegnie żadnemu zniszczeniu i tak w takim środowisku, w takiej wodzie, wodzie będzie przechowywany do momentu przekazania do konserwacji. Gdy będziemy mieli już tutaj dokumentację pełną, no będziemy się starali od razu przewieźć ten obiekt, bo to na pewno na jego korzyść będzie działało. Trudno mi powiedzieć, jaki to będzie czas, ale obiecano nam, że faktycznie tutaj będzie szybka interwencja. No ze względu na wartość historyczną obiektu przede wszystkim. Ma 90 centymetrów. No niestety cały jest pokryty korozją i pewnie takim szlamem jeszcze trochę rzecznym, aczkolwiek jest w całości. Przez archeolodzy uważają, że jednak jest to dobry stan zachowania jak na ten czas. Jednak ta konserwacja w wodzie tutaj, to środowisko beztlenowe spowodowały, że no zachował się dobrze. Na pewno w części głowni, w środku głowni mniej więcej ma takie przewężenie i tutaj obawiamy się niestety, że no być może jednak po zdjęciu tych wszystkich zewnętrznych warstw no oby nie uległ jakiemuś zniszczeniu, oby nie okazało się, że pęknie. No ale trzymamy kciuki. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy ten miecz zostanie naszą własnością, on od razu będzie przekazany do konserwacji. Tam będziemy się starali, żeby wykonane były też wszystkie możliwe badania, też analizy materiałów, które na nim mamy nadzieję, że się znajdą. I jak tylko wróci do muzeum, być może jeszcze pod koniec tego roku, od razu oczywiście bardzo chętnie udostępnimy go do oglądania. Na pewno poinformujemy wszystkich, że ten obiekt o niezwykłej wartości dla naszego miasta, dla myślę, że dla całej Wielkopolski, być może też dla kraju, no będzie tutaj dostępny. Oczywiście, że nie mamy takiego eksponatu. Takich eksponatów generalnie na skali całego kraju jest niewiele. Bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum. Jest to jednak obiekt, który mówi nie tylko o naszych ziemiach. Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego, kształtowania się państwa polskiego, więc jest to no, świetna rzecz, nie tylko tak jak mówię, dla Wronek, ale generalnie dla historii całego kraju. Myślę też, że jako taki materiał naukowo-badawczy dla naukowców też no, przyciągnie tak i samych naukowców i, no, i wielu turystów. Nasze muzeum jest bardzo malutkim muzeum. Pracuje tutaj zaledwie dwóch pracowników merytorycznych, więc generalnie takie muzea nie mają szansy wybicia się wśród wielkich muzeów posiadających niezwykle cenne i wartościowe obiekty. A więc tak, dla nas jest to też duża atrakcja i też możliwość na pokazanie, że małe muzea mają też duże znaczenie w skali regionu. Oczywiście najwięcej i najlepiej wiemy i możemy edukować młodzież, mówić dorosłym o tym, co się tutaj dzieje, bo tak naprawdę to tutaj są te, w cudzysłowie, skarby wronieckiej ziemi, czyli przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, mnóstwo rzeczy przekazanych przez mieszkańców i o tym możemy opowiadać, ale w większej skali kraju no, jesteśmy niewidoczni. I no, niestety jest też taka polityka prowadzona, że niełatwy dostęp mamy do różnych dotacji z różnych względów, nie spełniamy wielu wymogów, więc w tym momencie jest też okazja na to, żeby moim zdaniem zwrócić uwagę na te mniejsze muzea, które naprawdę dużo pracy wykonują i często wiele większej niż niektóre inne jednostki, bo dwie osoby muszą wykonywać często pracę za wiele osób. Więc tak, jest okazja, żeby spojrzeć na te niewielkie muzea, które robią dużo dobrej roboty. A być może też będzie to taki sygnał dla naszych lokalnych władz, żeby też jeszcze bardziej przychylnie spojrzeć na te wronieckie muzeum.
1: Przypomnę, cenny zabytek został wydobyty z nurtu Warty we Wronkach. Czas na Poznań i teraz będzie o ważnej inwestycji.
20: Trwają prace na ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach. Te prace dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W ramach zadania ulica zyskuje nową jezdnię, chodniki, zieleń czy też infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o postępy na placu budowy, to dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Widzimy też prace brukarskie, czyli układanie nawierzchni krawężników chodników po obu stronach ulicy. Wykonawca zajmuje się też zjazdami do posesji, czy też miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zajmie się też robotami w zakresie nowego oświetlenia, a wcześniej zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej wraz też z hydrantami i przyłączami. Docelowo ten odcinek jezdni ulicy Wawrzyniaka pokryje kamienna kostka. Chodniki będą swoim wyglądem nawiązywać do niedawno przebudowanej ulicy Jackowskiego, która to jest po sąsiedzku.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ulica Wawrzyniaka zmienia się na odcinek. odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
0: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej. No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to do pracy, czy w sprawach rekreacyjnych.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. Trzymamy kciuki i zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Poznania.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
21: Urszula Salamon, zapraszam. Nowe przepisy drogowe weszły już w życie. Dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą zakładać kaski.
22: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
23: Dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
21: Tylko w tym roku 80% wypadków na hulajnogach w Poznaniu skończyło się obrażeniami kierujących.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
21: Tymczasem rozpoczął się już nabór do programu Zielona Retencja. Można uzyskać dotacje na wykonanie ogródków deszczowych oraz systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu. Dokumenty będą przyjmowane do końca tego miesiąca. Przed nami 70. rocznica czerwca 56. Wyjątkowe wydarzenia z tej okazji przygotowała Biblioteka Raczyńskich. Jest wśród nich wystawa, na którą zaprasza Katarzyna Wojtaszak.
24: Będzie można obejrzeć sztandary i dokumenty życia społecznego związane z poznańskim czerwcem.
21: Wernisaż odbędzie się 22 czerwca.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
25: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
1: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
2: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda. Autopromocja.

0: tylko siebie, a przed nami świat.
1: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Autopromocja.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupią.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień,

Pogoda. 103 i 4 FM. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.